have always liked to windsurf in summer rain.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. To jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się na tym Mazowszu, bo to rzeczywiście być może mało o tym wiemy, być może tak naprawdę mało jest opowieści, raportów, wspomnień dotyczących tego, jak żyli po wojnie ludzie na Mazowszu. To rzeczywiście, ja też czytając uświadomiłam sobie, że to rzeczywiście było budowanie wszystkiego od podstaw, ale do

0: spotykają takich ludzi, którzy no po prostu przeżyli wiele, wrócili i teraz to życie próbują odbudować. To, co robili, pewnie było bardzo ważne, bo jednak niosło radość, niosło jakąś nadzieję, niosło jakiś taki oddech, chociaż rzeczywiście ich publiczność nie mogła sobie często w ogóle pozwolić na bilet. Przecież to było tak, że dzieciaki pani książce Marianna wpuszcza tak gdzieś tam chyłkiem, gdzieś tam kątem i pewnie tak było.
1: Ona miała misję i znaczy pieniądze było tyle ważne, o ile chcieli przeżyć, gdzieś się wyspać, coś zjeść. Natomiast oni mieli misję. Marianna długo potem jeszcze o tym mówiła, że głównie chcieli nieść radość i nadzieję w te... Znaczy w to naprawdę trudne życie. Lata 40. zwłaszcza, a 50. również, nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, jaki był poziom biedy na wsi. A jak dodamy do tego traumy wojenne, które nosili wszyscy, i starzy, i rodzice, i dzieci, które się masowo moczyły do łóżek na przykład, czy źle reagowały na huk nagły, czy szczekanie psa, bo się przypominały psy gestapowców. A do tej biedy powojennej, do tych zrujnowanych wsi jeszcze dochodziły te peerelowskie pomysły na walkę z głodem w mieście, więc jeszcze doszły takie jakieś coś, co było nazywane dostawami obowiązkowymi, czyli jeśli chłop nie dostarczył zadeklarowanej liczby tuczników, no to po prostu komisja przyjeżdżała i zabierała wszystko, co miał. Więc wziąwszy wszystko razem, życie w mieście wtedy było niełatwe, ale na wsi naprawdę było jeszcze trudniejsze. No i w to wszystko wkracza Marianna, jej bajkowe kostiumy, jej pełen optymizmu show, jej siłacz mąż, który właśnie tutaj się odwołując troszkę do okupacji, miał taki fajny numer ze zrywaniem łańcuchów na piersi i mu wtedy Marianna recytowała, że Arnoldo zrywa swoje łańcuchy, tak jak Polska faszystowskie okowy z siebie zerwała. No i ludzie podobno płakali wtedy.
0: I tak rzeczywiście było.
1: Przynajmniej tak Marianna o tym opowiadała.
0: Na chwilkę jeszcze zatrzymajmy się w Warszawie, bo tutaj przecież też Marianna się znalazła, tu tutaj pracowała przed wojną, tu tutaj postanowiła wrócić, kiedy wyruszyli z Franciszkiem, postanowili opuścić rodzinną wieś Marianny. Ta Warszawa, której no właściwie no, nikt

0: Marianna odmalowane przez panią?
1: Marianna Razik jako bardzo młoda dziewczyna, według niektórych opowieści już w wieku 15 lat ruszyła na służbę, bo w domu było biednie. I szybko trafiła na tę służbę do Warszawy, która w tamtych czasach, mimo kryzysu, była w miarę zamożna i zaczęła taką błyskawiczną karierę, byśmy to dzisiaj nazwali. Trafiła do domu pierwszej w Polsce dentystki kobiety. I tam najpierw była jako tak zwana dziewczyna od wszystkiego, ale pani ją szybko chyba zauważyła, że jest to osoba bystra i chętna do nauki, ciekawa świata. Szybko ją awansowała na pomoc dentystyczną. I już jako pomoc dentystyczna wyobrażam sobie, że Marianna lepiej zarabiała, mogła chodzić po mieście. Na pewno się nauczyła wtedy malować paznokcie i układać fryzurę na sposób z lat 30. Czemu była wierna do końca życia zresztą. Takie krótkie loki i pomalowane paznokcie. No i ona taką Warszawę pamiętała. Pamiętała tę elegancką Warszawę z mieszkaniem u dentystki w centrum. Więc kiedy trafili z mężem do tej Warszawy, której praktycznie nie było w roku 45, no to wyobrażam sobie, jaki to musiał być straszny szok. No taki szok pewnie jak przeżywała większość warszawiaków w tym momencie. No i myślę, że i ona, jak wiele innych osób stwierdziły, że znaczy już nic się nie da z tym zrobić, prawda? Że trzeba przenieść stolicę.
2: Tutaj dzisiaj przerwiemy, ale wrócimy do Was w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
3: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Niedzielni w Chilizet. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chilizet.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy.
1: Niedzielni. Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chilizet. Chilizet. Nastaw się na chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

traffic.

0: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
1: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale. Kupujemy.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
21: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
22: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
23: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Leje jak z cebra w Warszawie, zatem płaszcze, parasolki, to się na pewno przyda. No to sprawdzamy. 13 stopni w Warszawie, 16 w Lublinie, 17 w Rzeszowie, 13 w Krakowie i w Katowicach, 11 we Wrocławiu, 13 w Poznaniu, 12 w Szczecinie, w Trójmieście 13 i 13 w Olsztynie.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, 10 dzień września. Mamy czwartek, imieniny Mikołaja, Nelsona i Łukasza. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień wiary w innych. No cóż, trzymam mocno kciuki w tych sprawach. Nie ma spraw ważniejszych w życiu. Zapraszam dzisiaj, przedłużona poranna rozkosz, bo słyszymy się do godziny 11. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 7. Dzisiaj Dzień Wiary w Innych i tak sobie wczoraj pomyślałam przy okazji rocznicy telewizyjnej naszego zespołu Kwiatków Polskich i przy okazji życzeń, uśmiechów, podziękowań, że ten Dzień Wiary w Innych, który obchodzimy dzisiaj, to właściwie powinien, choć nie lubię tego określenia, powinien definiować całe nasze życie. I pomyślałam sobie też, będzie prywata, no ale to też autorska audycja, więc proszę bardzo, dlaczego nie? Właściwie kto mi może przeszkodzić? Nikt tutaj nie naciśnie guzika i nie podciągnie hebla, żeby zagrać dalej. I pomyślałam sobie w tym kontekście, że mogą być różne okoliczności w życiu, mniej lub bardziej dobre, czasami fatalne, czasami wspaniałe. I ci ludzie obok, którymi się otaczamy, to jest w ogóle podstawa wszystkiego. Wszystkiego, niezależnie od tych okoliczności. I pomyślałam sobie, że dobrze jest mieć takich ludzi w radiu, czy w telewizorze, a przede wszystkim w życiu, no ale to też nie da się tego tak rozdzielić, bo na przykład ja mam kontakt ze swoimi kolegami i koleżankami też prywatnie, że dobrze jest mieć takich ludzi, w których my wierzymy, których wspieramy. I jak mówiła moja babcia, najtrudniej jest być wtedy, kiedy wszystko jest najlepiej, kiedy jest po prostu cudownie, bo to wymaga dużego serca do tego, któremu jest najlepiej, najwygodniej, najszczęśliwiej, bo mam wrażenie, że w trudach być może momentami bywa troszkę prościej, wbrew wszystkiemu. Gibran napisał kiedyś, że zaufanie jest oazą w sercu, do której nie dociera karawana myśli, no bo to łeb i racjonalizowanie, które też jest mechanizmem obronnym, psują nam często ten jasny

0: obraz. A wychodząc wczoraj z samochodu, idąc do domu, na swojej ulicy spotkałam swoich kolegów ze szkoły, dwóch, którzy stali i czekali, szukali okazji i szukali powodu, żeby się nie rozstać. I to jest też takie cudowne, że po tylu latach spotykasz kogoś i nie musisz mu niczego tłumaczyć, tylko zaczynacie się śmiać tak, że aż was brzuchy bolą. Życzę wam tej wiary w innych, nie tylko dzisiaj, bo dzisiaj jest ten dzień w kalendarzu, ale życzę wam tej wiary w innych na co dzień i mimo wszystko. I tutaj akurat przydaje się naiwność i to jest piękna naiwność.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 7.21, słuchacie Chilli Z. Pamiętam, jak po wielu latach studiów, a jeszcze przed tym, zanim Bombalek się pojawił na świecie, złożyłam papiery i powiedziałam swoim przyjaciołom, że będę studiowała fizykę kwantową. No po prostu oni miały twarze. To jest cudowne, że znamy kogoś całe życie i nagle okazuje się, że tak naprawdę wielu rzeczy jeszcze o tym człowieku nie wiemy. To było moje wielkie marzenie, studiować fizykę i szczególnie kwantową. I obiecałam, że od września wrócimy do polecanych artykułów. Beata Kucieńska, fizyczka, pisarka, nauczycielka jogi i medytacji, uczy i wykłada w Meksyku w przekroju online, popełniła artykuł Kwanty jaźni o tym, że rozwój fizyki kwantowej nadał nowy wymiar rozumieniu, czym jest świadomość, podczas gdy jedni wierzą, że można ją sprowadzić do biologicznych czy matematycznych procesów. Wtedy nie chciałabym jej studiować. Noblista Roger Penrose przedstawia dowody na to, że nasza jaźń zdecydowanie poza nie wykracza. O tym, czym jest świadomość, o tym, dlaczego pytają nie tylko filozofowie, ale także naukowcy, między innymi w buddyzmie i hinduizmie, pierwotna, wszechobecna energia i źródło materialnego świata. O tym, dlaczego to nie jest takie proste do sprowadzenia do biologii czy matematycznych procesów, no to brytyjski wspaniały fizyk, matematyk i filozof nauki, noblista z 2020 roku, to on badał czarne dziury, zastanawia się nad poziomem kwantowym tego, jak działa nasza świadomość i nie da się tego sprowadzić do matematyki. Z tego powodu jej natura jest niedostępna dla komputerów i sztuczna inteligencja nigdy nie stanie się świadoma. Dla tych wszystkich, którzy być może marzyli o fizyce jak ja, ale życie potoczyło się inaczej, ale wszystko przede mną, jest jeszcze czas. Mamy czas. W książce Nowy umysł cesarza o komputerach, umyśle i prawach fizyki Penrose polemizuje z tymi zwolennikami silnej sztucznej inteligencji, których zdaniem ludzkie myślenie w zasadzie niczym nie różni się od działania bardzo skomplikowanego komputera, a świadomość jest produktem tego działania. No nie. Tam znajdziecie spójne argumenty przeciwko temu poglądowi, wskazując jednocześnie na ograniczenia współczesnej nauki. I właśnie dlatego, że to wymyka się wszelkim regułom, fizyka kwantowa jest czymś wspaniałym, co się może człowiekowi przytrafić nawet 24 minuty po siódmej.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Zet.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Zet.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 7.51 na zegarze. Przed chwilą wszystko zgasło w studiu. No to jest duże wyzwanie. Po pierwsze przeprowadzka, po drugie dojazdy, po trzecie czekanie. Ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj zeszłam na dół i zobaczyłam, bo już jest coraz bliżej końca. W przyszłym tygodniu już będziemy w nowych, pięknych, wspaniałych studiach. To jest coś wspaniałego. I to jest nauka cierpliwości, czego nie muszę wam mówić, bo przy porannych zajętościach, a wiadomo, że jest tego sporo i dużo, nie każdy sobie może pozwolić na luksus nie nastawiania budzika, nie ogarniania wszechświata, a kto może sobie pozwolić, to być może już jest na emeryturze, ale i tacy nas słuchają. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca Olę, która napisała, że rano leży, słucha radia, w międzyczasie czyta książkę, robi śniadanie i w Barcelonie wychodzi na taras z widokiem na Sagradę. No, cóż mogę powiedzieć, no, bardzo, bardzo to jest ładna perspektywa i piękna nawet, powiedziałabym. Po godzinie 8 dużo dobrych książek, cykl Jeden Wiersz w radiu, ale też wyjątkowe zaproszenia, między innymi zapowiedź tego, że będziemy z Bolesławem Prusem spędzać przyszły tydzień. I to będą bardzo miłe spotkania.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekonania. Korzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
19: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
18: Pomogą mi z tym wszystkim?
19: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
18: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
19: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
18: Idealnie.
13: nie? Rezerwuję.
20: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
23: Po reklamie.

0: Czyli Z. Pogoda.
1: 14 stopni w Warszawie i w Krakowie, w Katowicach 13, we Wrocławiu też i w Poznaniu także 13, w Szczecinie 13 i w Koszalinie, może się coś zawiesiło, w Olsztynie i cała Warmia 14 stopni, dzisiaj w Białymstoku 14, w Siedlcach 14, w Opolu 13, a w Ostrawie 14.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: No pewnie, że zapraszam. Musi istnieć jakaś stałość w tym niestałym wszechświecie, jak powiedział Iwan Werepajew w Iluzjach, czyli moim jednym z moich ulubieńszych współczesnych dramatów. 10 dzień września, czwartek. Imieniny Mikołaja, Nelsona i Łukasza i Dzień Wiary w Innych, jak wskazuje mój naścienny przekrojowy kalendarzyk, z którego zrywam karteczki licząc dni. Zapraszam do 11 dzisiaj.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

9 minut po godzinie 8, słuchacie Chini Z. Ostatnio antyk w modzie, zdawać by się mogło, i literacko. Krzysztof Łapiński, autor wybitnej biografii Sokratesa, książka pod tytułem Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. To jest książka, która znalazła się w finale tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Jest też przy okazji, a może przy okazji to jest niedobry wyraz, nominowana do Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, przyznawanej za najlepszą biografię minionego roku. No i ta starożytność jest w modzie. Wszystko zależy oczywiście, jak na to patrzymy.

0: My i jaka jest ta perspektywa? No bo zanika systematyczna edukacja poświęcona czasom antycznym, którą mój ukochany polonista uprawiał po prostu z obłędem. Coraz mniej w szkołach łaciny, prawie nic, nie mówiąc już o Grece, której dawno nikt nie widział. Natomiast popularne stają się niektóre nurty filozoficzne, zwłaszcza stoicyzm, no bo starożytność grecko-rzymska daje nam bogactwo opowieści o formie człowieka i świata. Każda następna epoka może się przejrzeć tam, jak w lustrze, przetworzyć na swój własny sposób, co z niej bierze. Dlatego tak ważna w edukacji jest pewnego rodzaju ciągłość. Nie ma jednej daty, która mówi: od słów czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i oko, zaczął się romantyzm i było to odwrócenie się od ratio, czyli rozumu, i pójście w stronę czucia. No nie, to wszystko to są... Tam nie ma linearności, chyba to jest najważniejsze. Filozofia starożytna pokazuje nam modele człowieka, które można uznać niekiedy za uproszczone, ale są bardzo klarowne, łatwo się w nich odnaleźć. To jest fantastyczna książka, jeżeli lubicie filozofię, ale nie tylko. Gdy zamykasz oczy, jakiego Sokratesa widzisz? Brzydkiego, jak pisał Platon. Autor stwierdza, że jest to ktoś, kto potrafi być uciążliwy ze swoją nieustępliwością w zadawaniu pytań. Osobę, w której w pewnym momencie życia można mieć już dość. Z drugiej strony musi być inspirujący, no bo Platon do końca życia nie uwolnił się od uroku Sokratesa. No ale autor zapytany, i to mi się bardzo podobało, jakie pytanie zadałby temu, który słynął z zadawania pytań? Jakie pytanie zadałby Sokratesowi? Odpowiada: dlaczego tak lekceważył swoją żonę, dlaczego odsunął się od życia rodzinnego i czy jego zdaniem można zajmować się zbawianiem świata bez troski o najbliższych. No i tak jest. W podręcznikach traktuje się Sokratesa pomnikowo, jako nieomal herosa, który walczy o wielkie sprawy. Pomijany jest jego wątek życia osobistego. A najmądrzejszy to jest książka, która jest wspaniała i którą czyta się fenomenalnie. I naprawdę, jeżeli macie okazję sięgnąć i macie przestrzeń, to zróbcie to, bo to jest wyjątkowa lektura.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Dużo tych piosenek o tej miłości, jak tam stoicie w korkach, leje deszcz czy nie leje, dawajcie znaki. Nie wiem, co się dzieje zawsze z kierowcami, bo ten deszcz powoduje jakby pewnego rodzaju obudzenie marazmu. To jest jakiś trochę antonim jednak, obudzenie marazmu. Po prostu ludzie jeżdżą, jakby zapomnieli, jak jeździć, kiedy pada. Wczoraj przechodziłam koło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Stanęła rzeźba Fontanna Piasku Dominiki Olszowy na tarasie. No i to jest symboliczny początek jesiennego sezonu wystawienniczego, który przebiegnie pod znakiem rzeźby współczesnej. I żeby nie było teraz, że tylko polskiej rzeźby współczesnej, bo to jest nieprawda. Światowej rzeźby współczesnej. Przez dwa następne weekendy września taras wraz z dziełem są dostępne dla zwiedzających, więc jak będziecie spacerować w okolicy Śródmieścia, wpadnijcie. Zresztą tak się pięknie zmienił ten krajobraz pod Pałacem Kultury. Jest tak zielono i tak ładnie i tak pięknie, że naprawdę warto zobaczyć. Rzeźbę też widać z ulicy, ale tarasy w MSN-ie są bardzo atrakcyjne do przechadzania się i zmiany perspektywy spojrzenia na miasto.
1: Nastaw się na Chillout.

trawce, nogą brykać się chce. Raz tu, tam raz, nie raz. I trzask, i prask, już czas.

ucieka, a ziemia ciągnie za frak. Niebo jeszcze zwleka, a w piekle miejsc już brak.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Tomek!
13: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
19: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
18: Stokrotka.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Bywają ognie podobne do ciszy. Bolesław Leśmian. Bywają ognie podobne do ciszy, co na przechodnia w zaroślach czatuje. Takich się ogniów nie widzi, lecz słyszy. Nawet nie słyszy, lecz raczej zgaduje. Serca im w piersi wonieją jak róże, lecz im nie wolno korzystać z róż mocy, ni czarów własnych nadużyć po nocy, ni łkać, ni wątpić, ni konać w lazurze. Nie wolno modlitw gałązki jednej, niesionej Bogu ku czoła ozdobie, przełamać stopą lub przyśnić się Tobie w postaci nagiej, zuchwałej dziewczyny. Więc próżno patrzą w słoneczność dokolną, bo im ni kochać, ni szaleć nie wolno.

był Bolesław Leśmian, zawsze dobry, na każdą porę dnia, 8:39, słuchacie Chili Z. Trochę łamaniec taki językowy nawet, można by było powiedzieć. Trening aparatu artykulacyjnego nad ranem. Można sobie wziąć wiersze i poczytać, i potrenować Leśmianem.

0: Słuchacie, czyli Z, jakie ładne zdjęcia. Bardzo dziękuję, że wysyłacie te wszystkie fotografie. Rodko we Florencji to jedna z najgorętszych wystaw tego roku w Europie. Jego obecność w tym mieście, kolebce renesansu, może zaskakiwać, ale ma swoje uzasadnienie. I ostatni tydzień, ja mówiłam od wiosny właściwie, że jeżeli gdzieś jesteście w okolicy, no to przecież to trzeba, no. Poza tym wiadomo, że tam jest dużo turystów nieustająco i to się nie zmienia. W tym roku szczególnie, no bo 70 muzeów około. No a to jest przystanek niemal obowiązkowy i ta retrospektywa jest zaskakująca. Wielokrotnie zapraszałam od wiosny i wysyłacie zdjęcia z tej wystawy. Zrobiłam sobie prezent na urodziny i to był mój prezent na urodziny. I to jest taka wystawa, której się nie ogląda, ale się doświadcza nie tylko przez ten wielki format, który włazi w człowieka, ale przez rytm, barwy, emocje, od tych ledwie uchwytnych, których szukamy, po intensywnie pulsujące. To jest jeden z najbardziej emblematycznych artystów XX wieku w mieście, które nieustannie zachwyca. Bogactwo i perfekcja zaprojektowane po to, by przyćmiewać potęgę rodziny Medyceuszy i wielkie plakaty, słynne dzieła, kolorowe pola, intrygujące, geometryczne, regularne, rytmiczne, harmonijne podziały fasady. Z ostatnich wystaw myślę sobie, że ta spektakularna, mocarna, młodzież powiedziałaby epicka, 70 dzieł. Wiele z nich pochodzi z prywatnych kolekcji najważniejszych muzeów świata, ale także prezentowane są wcześniejsze dzieła. Emigrant i samouk, który zachwyca nieustannie. I jedyny autoportret, to też warto dodać, jaki namalował z ukrytym, niedostępnym spojrzeniem zza ciemnych okularów. Bardzo się cieszę, że się dzielicie swoimi pięknymi podróżami. Z spektakularnych wystaw ta była zdecydowanie najbardziej zaskakująca i najpiękniejsza, tak sobie myślę, obok Kusamy, którą teraz można oglądać w Amsterdamie. Mówiłam o tym.
1: Nastaw się na chill out.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 99 groszy, teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. 100 krotka.
1: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: 15 stopni w Krakowie i w Rzeszowie, 14 w Katowicach, 15 w Opolu i we Wrocławiu, w Szczecinie 14, w Bydgoszczy 15, w Suwałkach 13, w Olsztynie 15, w Trójmieście 16, a w Stalowej Woli na przykład 12.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Cześć słuchacze i słuchaczki. Wszystko się zgadza. Przypominam, dzisiaj 10 dzień września, czwartek, imieniny Nelsona, Łukasza i Mikołaja. Panowie, wszystkiego najlepszego. Niech wam się darzy. Dzisiaj także Dzień Wiary w Innych, czego nieustannie życzę państwu i sobie w tym naszym żytku codziennym. Zapraszam do 11.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 9. Chciałam tylko powiedzieć, że jakiś czas temu ogłoszono koniec wielkich narracji w literaturze, ale książka, która wpadła w moje ręce wczoraj, przeczy zupełnie tej tendencji, albo przynajmniej opowieści o takiej tendencji, że to jest koniec narracji. Od baroku do Barei. Cudowna, monumentalna książka. To więcej niż atlas osobliwości polskiego teatru. Ja kocham teatr i wiecie, że bardzo czekam na zawsze na jesień, no bo wchodzą repertuary. Dyrektorzy teatrów opowiadają o planach. I to jest tak, że z nastoletnim dzieckiem też można pójść i na Dziady, i na Kordiana, i no może nie na tchnienie, ale na zaćmienie do Teatru Narodowego już można, i na Hamleta. To są zupełnie wyjątkowe wieczory w dobrym towarzystwie. To musi być dobre towarzystwo zawsze. Czekam na kolejne przedsięwzięcia Krzysztofa Warlikowskiego, ale wróćmy jeszcze do tej książki. To już nie jest historia tego, co i kiedyś zrobił król Staś. Historia teatru wykształconych biedaków i prywatnych scen na bogatych magnackich dworach. Wyobraźcie sobie, ta książka, o której mówię, 2,5 tysiąca stron. Dzieje komedii polskiej od XVI wieku do końca PRL-u. Imponujące. To takie są książki w starym stylu. Profesor Dobrochna Ratajczakowa, pozdrawiam, poznańska badaczka, stworzyła tego kolosa. No i właśnie zaprzeczyła tej narracji, że jest koniec takich epistolarnych, takich wielkich, obszernych dzieł. Archiwa teatralne są wielkimi cmentarzyskami, świadectwem zbiorowej niepamięci gatunku. Nigdy nie zapomnę, kiedy na studiach pisałam o polskich aktorkach sceny narodowej w dobie oświecenia i spędzałam w tej bibliotece z tymi afiszami teatralnymi wiele godzin. No to jest po prostu, to jest cudo. To jest taka książka dla kogoś, kto kocha kulturę, uwielbia teatr, ale też lubi komedię, chce powrócić do czasów PRL-u, no bo wtedy się pojawił zamiast komedii kabaret, w dużej mierze zastąpił te komedie, wpłynął na pewno na jej kształt i choć profesor Ratajczakowa poświęca kabaretowi PRL-u nieco miejsca, wyeksponowanie na okładce ostatniego tomu dziejów komedii polskiej w postaci Stanisława Tyma czy Bogdana Smolenia zdaje się trochę chwytem pod publiczkę. Ciekawy paradoks. Świetna książka, a jeżeli chcecie kogoś obdarować, kto uwielbia tego typu pozycje literackie, to Dobrochna Ratajczakowa, Dzieje komedii polskiej. Coś wspaniałego.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 17 minut po 9 słuchacie, czyli Z, proszę spokojnie jechać w miejsce swojego przeznaczenia, na przykład na Mokotów. Pozdrawiam wszystkie ładne, miłe i serdeczne dziewczyny, które siedzą teraz w samochodach i piszą, że w teatrach nie ma biletów. Anka, są bilety do teatrów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Dzisiaj jest Dzień Wiary w Innych Ludzi. Przyznam Państwu, że to jest bardzo odważne święto i odważniejsze niż się wydaje, bo wierzyć w innych ludzi w czasach, kiedy algorytm potrafi nas przekonać, że sąsiad, który kupuje ananasa na pizzę, jest naszym ideologicznym przeciwnikiem, to już jest niemal akt heroizmu. A jednak ja wierzę. Moja babka twierdzi, że jestem naiwna. Matka twierdzi to samo. Ale naprawdę jestem przekonana, wierzę w dobre serca i w dobre intencje i wierzę, że za większością ludzkich potknięć nie stoi plan przejęcia świata, tylko zwykłe zmęczenie, strach, pośpiech albo fakt, że ktoś na przykład jest głodny i dlatego jest zły. I może właśnie tego najbardziej potrzebujemy, odrobiny kredytu zaufania, bez oprocentowania, nie naiwności, nie udawania, że wszyscy są dobrzy i nigdy nas nie zawiodą, tylko wiary, że człowiek jest czymś więcej niż jego najgorszy dzień, złośliwość, pstryczek w nos, najgorsze zdanie, jedna fatalna decyzja. Ernest Hemingway kiedyś napisał, najlepszym sposobem, żeby dowiedzieć się, czy możesz komuś zaufać, jest mu zaufać. No to jest ryzykowne, oczywiście, ale pomyślcie Państwo, jak wyglądałby świat, gdyby zamiast pytać, co ten człowiek chce ode mnie, byśmy zapytali, co dobrego może mieć w sobie, czego nie widzę. I tak, to jest naiwne, o 9:19 nad ranem. Fajnie, żeby ktoś dzisiaj przytrzymał komuś drzwi, ktoś zadzwonił, ktoś powiedział, nie martw się, jestem obok, naprawdę, może być lepiej. W takich małych rzeczach chciałabym dzisiaj Państwu przypomnieć, że warto wierzyć w ludzi nie tylko dzisiaj, z powodu tego święta, choćby dlatego, że czasem czyjaś wiara w nas jest pierwszym powodem, dla którego sami zaczynamy w siebie wierzyć. I tego się trzymajmy, trochę więcej wiary w człowieka. Tego, na którego patrzycie w lustro i tego, który jest obok też.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Bonne soirée.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann.

0: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.

0: Zazwyczaj tego nie robię, ale dzisiaj to zrobię, bo życie jest po to, żeby robić różne ryzykowne rzeczy. Paweł napisał o 9:19 wiersz i mi go wysłał o 9:36. 9:19 nad ranem, odrobiny kurzu powoli drgają, kiedy poranne leniwe jeszcze słońce rozgrzewa swoje baterie. Kot ziewa w kącie pokoju, śmiertelnie zmęczony śniadaniem, kilka samochodów mknie za oknem, nic się nie dzieje. A jednak słucham, myślę, dryluję komórki mózgowe, czy ten człowiek spotkany przypadkiem na ulicy, którego spojrzenie krzyczało oskarżycielskim tonem z niewiadomego powodu, czy był zły z natury, czy to tylko puste miejsce w planie dnia, brak obiadu, w końcu czy istnieje bardziej kojąca terapia na nerwy, żołądek lub serce, jak parujący talerz pys ze śliwkami. Wiersz został popełniony w miejscu, do którego nie wrócę, czyli w Porto. Bardzo dziękuję za ten ładny kawałek rzeczywistości. To jest w kontekście tego, że dzisiaj jest dzień wiary w innych ludzi. I jeszcze raz powtarzam, życzę tego wam i sobie każdego dnia. A już za moment o Muzeum Instrumentów Muzycznych, ale także Nike, Literacka Nagroda Nike, 30. edycja głosowania także czytelników i czytelniczek i trochę o finale najważniejszej polskiej nagrody literackiej.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli za 9.49 Bikont, Grabek, Kulikowska, Łapiński, Murek, Rudzka, a może Twardoch. Zagłosujcie w plebiscycie Nike czytelników i czytelniczek Gazety Wyborczej. Swój wybór uzasadniacie, zgarniacie nagrodę. Kąska najpierw porywa zagadkową sceną, a potem dalej scena po scenie pokazuje, jak to jest mieć niestandardowe dziecko. Pisała czytelniczka w jednej z nadesłanych do redakcji wyborczej recenzji książki Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono. W 2025 roku Nike, wasza Nike, powędrowała do pochodzącej z Lidzbarka Warmińskiego literaturoznawczyni za jej bezkompromisową, porywającą opowieść o relacji z córką. Jaki tytuł zostanie nagrodzony w tym roku? 30 wyborów. Wyróżnienie od czytelników i czytelniczek towarzyszy Nagrodzie Literackiej Nike od samego początku. Pierwszą nagrodę otrzymała Olga Tokarczuk za Prawiek i inne czasy. Przyszła laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury aż 5-krotnie zwyciężała w plebiscycie. 9-krotnie jurorzy i czytelnicy byli zgodni w swoich wyborach. Czytelnicy wybierają książki, które mówią raczej o kłopotach z emancypacją, zarówno o tych kłopotach, które emancypacja może wywoływać, jak i o tych, na które trafia. Mówił o tym Przemysław Czapliński. Jak będzie w tym roku? Finałowa siódemka już jest, Nagrody Literackiej Nike. Opowiadałam o tej finałowej siódemce wielokrotnie, no ale plebiscyt czytelników i czytelniczek to jest święto nas wszystkich, tych, którzy kochają literaturę, którzy sięgają po literaturę, którzy się konfrontują z literaturą i którzy o literaturze opowiadają na co dzień, ale też w radiu na przykład. Zachęcam do skonfrontowania się z finałową siódemką i sprawdzenia, czy aby wszystkie tytuły zostały przeczytane. A wielki finał już w październiku.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

0: studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Stulecie urodzin Andrzeja Wajdy w tym roku to impuls do wielu wspaniałych projektów. Jednym z nich będzie koncert, na który zapraszamy już w tym tygodniu w Warszawie. Usłyszymy nową muzykę napisaną do jednego z najsłynniejszych filmów reżysera.
3: Cześć, tu Michał Pepol. Mam wielką przyjemność zaprosić na premierę projektu Dyrygent. 12 września o godzinie 18 w warszawskim kinie Iluzjon zabrzmi muzyka na żywo, wykonywana równolegle z projekcją filmu mistrza Andrzeja Wajdy, Dyrygent właśnie. I będzie to zarówno piąta symfonia Beethovena, której użył reżyser, jak i nowa muzyka, którą napisałem ja. Zagram wraz z zespołem Pepol and the People i będzie bardzo miło mi Was tam zobaczyć.
2: Wiemy, że kompozycja Michała Pepola powstała z uważnego wpatrywania się w obraz, a jednocześnie z odwagi, żeby nadać mu nowe znaczenie. Jest zaproszeniem do tego, żeby dyrygenta usłyszeć na nowo. I to będzie taki filmowo-koncertowy spektakl pod przewodnictwem Michała Pepola. Na scenie wystąpią Karolina Wiśniewska, pierwsze skrzypce, Mikołaj Marciniak, drugie i Michał Mojra-Liotis na altówce. Ten premierowy wieczór 12 września w kinie Iluzjon. Dokument wkracza do multikin. Na wielkich ekranach w całej Polsce zadebiutuje nowy cykl stworzony z festiwalem Millennium Talks Against Gravity. To już w przyszłym tygodniu. To będą pokazy wybranych z programu festiwalu tytułów. Na start pod hasłem Dobre, bo polskie, rodzime produkcje, a pierwszą z nich będzie chyba najgłośniejszy film ostatniego czasu, Bez końca, Michała Marczaka, poruszająca, pełna napięcia i nadziei opowieść o rodzicach Krzysztofa Dymińskiego. W kolejne wtorki września na ekranach pojawią się Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, Artura Wierzbickiego oraz Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę. Uważnie, wnikliwie, z pasją przez całe życie przyglądał się światu, a swoje obserwacje zapisywał w sztuce, rysunku, grafice i pędzlem na płótnie. Tematyka jego prac była bardzo różnorodna, bo interesowały go i wydarzenia historyczne, i królewskie ceremonie, i ludzkie ciało, a także pejzaż. Adolf Menzel, jeden z najwybitniejszych artystów niemieckich XIX wieku, pozostawił po sobie imponujący dorobek, a jego lwią część odziedziczyło Muzeum Narodowe w Warszawie. Teraz aż 160 jego prac rysunkowych, graficznych i malarskich zobaczymy na nowej wystawie w tym miejscu. Ta wystawa zostanie otwarta już jutro i potrwa do 13 grudnia.
0: To jest już wszystko?
2: Na razie tak, ale tradycyjnie ciąg dalszy nastąpi.
0: Bardzo dziękuję, Magda Bauer.
2: Dziękuję.
0: Przed państwem, za państwem, ale też przed, bo za godzinę.
2: Tak.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSP Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: 10 na zegarze, a to oznacza jedno, znowu sprawdzamy, co tam się dzieje w pogodzie. W Warszawie w tej chwili 17 stopni, 15 w Łodzi, 16 w Katowicach, 15 w Krakowie i we Wrocławiu, a także w Zielonej Górze i w Szczecinie, 16 w Trójmieście, 16 także Warmia i Olsztyn, 14 w Koszalinie, nie pada, na Kabatach podobno 50.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
0: No same dobre wibracje, po prostu skąpana w deszczu przyszłam dzisiaj rano i myślę sobie, że mam taką dobrą wibrację, że ona po prostu rezonuje jak stąd do Ameryki Południowej, do której planowałam jechać zimą, ale nie wiem, czy to się uda, bo wszystko się zmienia dookoła. Zapraszam, dzisiaj jest co? Czwartek. 10 dzień września. Do 11. Teraz będzie dużo grania i mało gadania, bo ja idę sobie herbatkę pić.

słuchacie Chili Z 20 minut po godzinie 10. To zostaniemy jeszcze przy literackiej nagrodzie Nike, jedyny tom poezji, który znalazł się w finale. Nie jest to pierwsza nominacja do tej nagrody dla Justyny Kulikowskiej. Poezje autorki meldowały się już na liście nominowanych do nagrody literackiej Nike. Miało to miejsce m.in. w 2021 i 2022 roku. Wiersze Kulikowskiej nie znalazły się jednak nigdy wcześniej w finale wyróżnienia. Udało się to jej piątej książce poetyckiej. Według recenzentów jest to zbiór kontemplacji silnie zakorzenionych w dotychczasowej twórczości poetki. Motywy, którymi posługuje się Kulikowska, powracają nie tylko na przestrzeni tego jednego tomu, ale także całej bibliografii autorki. Pokazuje to, jak autorka rozumie i chce przedstawiać siebie oraz własną poezję. Weronika Murek i urodziny to jest powieść, która znalazła się w finałowej siódemce.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież obt

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się.

0: autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.

0: 6, cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
7: Po reklamie.

0: video stop.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out. Chillizet. Słuchasz radia Chillizet.

0: Słuchacie, czyli za 10.43 na zegarze. Jak się pojawiła Florencja, to czujne uszy słuchaczek i słuchaczy wychwyciły destynację związaną ze sztuką i padło pytanie mailowe, czy znam historię krucyfiksu. Oczywiście, że znam. Pewnego wrześniowego poranka w 1962 roku historyczka sztuki Margaret Lissner przyszła na Piazza Santo Spirito w kiepskim nastroju. Przebywała we Florencji ze względu na pracę naukową. Zajmowała się toskańskimi krucyfiksami, lecz tego dnia jakimś boskim zrządzeniem losu postanowiła nie iść do biblioteki. Zamiast tego zajrzała do kościoła. Spotkała tam Guido Balestriego, przeora zakonu augustianów. A kiedy Lissner wspomniała mimochodem, że bada krucyfiksy, on odparł, a że mają jeden w klasztorze. Zaprowadził ją korytarzem do starej zakrystii. Nad drzwiami faktycznie wisiała drewniana rzeźba. Przedstawiała zupełnie nagiego Chrystusa o szczupłym ciele z widocznym zarysem mięśni. Lissner przyjrzała się zgięciu nóg, oceniła kształt czaszki i zrozumiała, na co patrzy. Zobaczyła ostatni rozdział swojej kolejnej książki zatytułowany Zaginiony krucyfiks Michała Anioła. Okazuje się, że dzieło najsłynniejszego rzeźbiarza w dziejach Zachodu zaginęło w mieście opływającym w arcydzieła. To jest zarazem zadziwiające i zrozumiałe, bo też kto po obejrzeniu oszałamiającej, pięknej, mierzącej ponad 5 metrów wysokości rzeźby nagiego Dawida byłby skłonny oznajmić wymęczonej, zrzędzącej rodzinie: ej, teraz idziemy na drugą stronę rzeki Arno do pewnego bardzo starego kościoła, żeby zobaczyć jeszcze jedną rzeźbę Michała Anioła, tyle że małą i drewnianą. Wrzeszczące bachory, które mają dosyć spacerowania, mówią: chcemy pizzę, ewentualnie makaron. Taka propozycja raczej nie wzbudziłaby entuzjazmu. Jedna z najlepszych wycieczek w życiu dla pewnej historyczki zainteresowanej sztuką sakralną odsłoniła przed nami coś najpiękniejszego. Więc jeżeli wybierzecie się do Florencji, to warto odwiedzić ten maleńki kościółek, bo ten krucyfiks nadal tam jest. I proszę mi nie zadawać pytań, czy znam historię krucyfiksa. Krucyfiksu chyba się powinno odmienić. A właściwie mam kiełbie we łbie. Santo Spirito, stańcie jak najbliżej, popatrzcie w te zagłębienia i na klatkę piersiową i przyjrzyjcie się twarzy. Napięcie obecne w całej rzeźbie rozgrywa się na niej ponownie, w miniaturze. 18 lat miał Michał Anioł, kiedy wykonał ten krucyfiks.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 10:50 na zegarze. Idę już, bo dzisiaj byłam bardzo długo z wami. Bardzo miły to był dzień. Przypominam, że dzisiaj jest dzień wiary w innych. Życzę wam tego z całego serca. Będę teraz jadła śniadanie i będę miała zebranie. Mam nadzieję, że będzie miło, niezależnie od tego, co robicie i gdzie. Życzę wam, żeby ten dzień był udany. I przypominam, że dzisiaj jest czwartek, a już jutro jest piątek. To znaczy, że zaczyna się weekend i będą same przyjemności. Małe i duże. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi. Pamiętajcie, że dzisiaj może być fajny dzień, jak sobie to tak z góry zaplanujecie. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.
1: Nastaw się na chill out.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
8: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
7: Pomogą mi z tym wszystkim?
8: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
7: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
8: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
7: Idealnie, rezerwuję.
8: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
9: Po reklamie.

0: 11 właśnie minęła, a u mojego boku Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Zabieram was na początek do Zakopanego właściwie, ale wyruszymy z Warszawy i tutaj zostaniemy. KENAR, czyli słynna zakopiańska szkoła sztuk plastycznych, obchodzi w tym roku 150. urodziny. Zaczęło się od szkoły snycerskiej założonej przez Towarzystwo Tatrzańskie. Dyrekcja Małżeństwa KENARów nadała tej szkole prawdziwie artystyczny kierunek. Przez krótki czas prowadził ją też jeden z najwybitniejszych twórców okresu powojennego, malarz Tadeusz Brzozowski, a wykształciła wielu wspaniałych artystów.
3: Od Władysława Hasiora i Antoniego Rząsy, aż po Romana Stańczaka i Małgorzatę Mirkę-Tas, którzy reprezentowali Polskę na Biennale w Wenecji. I historia pokazuje, że Szkoła KENARa nie jest zamkniętą tradycją regionalną, ale żywym i wciąż inspirującym zjawiskiem.
2: Mówi Katarzyna Żebrowska z warszawskiej Dysy Unikum, gdzie jeszcze tylko dziś można oglądać pokaz dzieł sztuki autorstwa osób związanych ze szkołą.
3: Na wystawie zobaczymy m.in. dzieła Hasiora, Rząsy, Tadeusza Brzozowskiego, a także meble, tkaniny i po raz pierwszy na aukcji skrzypce wykonane przez lutników kształconych w KENARze.
2: No właśnie, to są instrumenty, które powstały na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat i są świadectwem niezwykłej wyobraźni i kunsztu wychowanków tej zakopiańskiej szkoły, a warto wiedzieć, że jako jedyne liceum plastyczne w Polsce prowadzi ona specjalizację lutniczą. Wystawa jest dostępna bezpłatnie jeszcze dziś do momentu rozpoczęcia wieczornej aukcji. Niedawno mówiliśmy o zbliżającej się premierze filmu Nasza Rewolucja. Przypomnijmy, że opowiedziana na wielkim ekranie historia małżeństwa Gajki i Jacka Kuroniów to historia dwojga ludzi, którzy wierzyli w wolność. Historia relacji, która trwała na tle dramatycznej historii.
4: Ja chcę żyć bez nadziei, że coś się zmieni w tym kraju.
5: Głupi byłem. Kto z was jest na to gotowy dzisiaj?
6: Gajkę nie damy im wygrać.
2: Uroczysta premiera będzie miała miejsce na Polskim Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w kinach 11 listopada, a dzisiaj chcemy poinformować o tym, że ten tytuł został zakwalifikowany do naboru na polskiego kandydata 99. edycji Oscarów. Listę zgłoszonych filmów opublikował już Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jaką decyzję podejmie Polska Komisja Oscarowa, jaki film będzie reprezentował nasz kraj w kategorii najlepszy film międzynarodowy, tego dowiemy się 18 września. I na moment jeszcze zostajemy w kinie, żeby przypomnieć wam, że dzisiaj specjalny pokaz w krakowskim kinie Agrafka, które obchodzi 17 urodziny. No i dzisiaj przedpremierowo właśnie z tej okazji będzie można zobaczyć The Birthday Party, film z Willemem Dafoe w roli głównej. Ten seans dziś o 20:30.
0: Jakże ubogie byłoby nasze życie kulturalne bez Magdy Bauer.
2: Ty się zarumieniłam.
0: Magda wróci już o 12:00. Kolejna porcja kulturalnych poleceń. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Zapraszam. Do 15:00 jesteśmy dziś razem w Chilli Z. 11:05. Tymczasem na zegarze Ronnie Breaker i Pete Joseph. Już za moment nasze czwartkowe spotkanie otworzą. No to proszę siadać wygodnie. Gramy.

0: 17 minut po 11, bez zbędnych wstępów już teraz zabieram was do Łodzi, a tam po raz piąty dziś właśnie startuje festiwal i konferencja muzyczna Great September. Przez 3 najbliższe dni łódzkie ulice i kluby wypełnią się najciekawszą nową polską muzyką, bo też Great September to wydarzenie, które za swój główny cel obrało promocję artystów, którzy dopiero są na początku swoich karier. W wielu przypadkach podczas Great September zagrają swoje pierwsze koncerty, a że będą w nich uczestniczyć przedstawiciele muzycznej branży, wydawcy, dziennikarze czy organizatorzy koncertów, jest szansa, że dla wielu z tych młodych twórców drzwi do sukcesu odtąd otworzą się szerzej. Ale Great September to także występy artystów dobrze już znanych i lubianych. W Łodzi podczas festiwalu zagrają choćby Krzysztof Zalewski, Andrzej Piaseczny czy Igor Herbut. Ten ostatni już dziś podzieli się z publicznością materiałem ze swojej nadchodzącej nowej płyty pod tytułem Jeremie. Będą też panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania z ludźmi z tak zwanej branży. Jeśli chodzi o te spotkania i te warsztaty, już dziś choćby spotkanie pod tytułem Prawda versus wizerunek, czy wierzyć muzycznym historiom na ekranie. Dziś także w formie wywiadu otwartego dla publiczności rozmowa z Michałem Wiśniewskim z grupy Ich Troje, to w związku z 30-leciem zespołu. Hype na klasykę, skąd się bierze, to również dzisiaj na Great September. Jutro z kolei między innymi takie tematy. Kup teraz, koncert za rok, czy tak chcemy chodzić na koncerty. Jutro także spotkanie pod tytułem Z fandomu do pracy. Jak bycie fanem może stać się więcej niż pasją. To oczywiście tylko niektóre z tematów, które przez te 3 najbliższe dni poruszane będą w Łodzi podczas spotkań, paneli dyskusyjnych. Oczywiście także niektóre z wielu koncertów, jakie w czwartek, w piątek i w sobotę odbędą się w łódzkich klubach i na łódzkich ulicach. Do Łodzi w zasadzie z każdego miejsca w kraju niedaleko. No to polecamy. Great September, piąta edycja tego festiwalu i muzycznej konferencji już od dziś w Łodzi.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

0: Just How You Are. To w Chili Z Leon Thomas z jego marcowego koncertu w Warszawie. Najlepiej zapamiętałem, że artysta nadużywał słowa yeah oraz grał dużo na gitarze, ale to wciąż był bardzo, bardzo dobry koncert i mam nadzieję, że Leona Thomasa jeszcze kiedyś w Polsce ponownie zobaczymy. 27 minut po 11. Natalia Przybysz, Benny Blanco razem z The Marias oraz Hawks. Między innymi takie jeszcze mamy muzyczne plany przed południem.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chiliz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Po reklamie.

Już w sobotę dowiemy się, w czyje ręce w tym roku trafią Złote Lwy, czyli główna nagroda festiwalu filmowego w Wenecji. Jak na razie najdłużej oklaskiwanym filmem był Bunkier Floriana Zellera z Penelope Cruz i Javierem Bardemem w rolach głównych. Małżeństwa hiszpańskich aktorów oczywiście nie zabrakło na festiwalu. Gwiazd kina w ogóle zjechało do Wenecji w tym roku wyjątkowo dużo. Honorowe Złote Lwy w Wenecji odebrał George Clooney. John Malkovich z kolei, ubrany w ekstrawagancką kreację Diora, promował film Wild Horse 9. To zresztą jeden z faworytów tegorocznego weneckiego festiwalu, a i mówi się, że film, który w przyszłym roku porządnie i poważnie namiesza na Oscarach. Zobaczymy, na razie czekamy na sobotnią galę wręczenia nagród festiwalu. Laureata Złotych Lwów Weneckich poznamy właśnie w sobotni wieczór. A o kinie w Chili Z już jutro po 13:00 Ania Serdiukow i Ala Myśliwiec w programie Dobrze Zmontowane.

Połowa czwartku już niemal za nami, jeszcze tylko 9 minut i powitamy południe. W południe w Czyli Z również Magda Bauer z najświeższą, najnowszą porcją kulturalnych poleceń, a po 12 w Czyli Z muzycznie m.in. Somber, Leon Bridges i Little Sims.

0: Chillz. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Południe właśnie wybiło. Witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Być może mijacie gdzieś po drodze do pracy albo macie w okolicach domu drzewa owocowe, takie, które rosną sobie od lat. Być może co roku cieszy was ten moment, kiedy kwitną. Takich drzew jest w Warszawie całe mnóstwo i oczywiście jest to jeden z elementów dawnej strefy żywicielskiej Warszawy. Brzmi poważnie, ale na pewno warto rozejrzeć się dookoła. Ślady tej strefy zachowały się w ogródkach działkowych, w sadach, ale też w nazwach ulic. I o tym między innymi mówi w tym roku Festiwal Warszawa w Budowie. Suwerenna i najedzona, bo tak brzmi hasło tej edycji.
3: Przede wszystkim zastanawiamy się nad tym, jak budować tak zwaną suwerenność żywnościową miasta. Suwerenność żywnościowa polega na tym, że każdy uczestnik systemu żywnościowego, od rolnika, przez producenta, przetwórcę, restauratora, po nas, konsumentów jedzenia, ma wpływ na to, jak ten system wygląda. Więc najważniejsze pytanie, które sobie zadajemy, to to, w jaki sposób my możemy mieć większy wpływ i większą decyzyjność w zakresie tego, co jemy, w jakich warunkach jest produkowane, skąd do nas przyjeżdża, czy jest zdrowe, czy jest dobre dla środowiska, czy jest dobre dla biznesu żywnościowego i czy ludzie, którzy produkują dla nas jedzenie, pracują w dobrych i godnych warunkach.
2: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak współkurator festiwalu Jakub Depczyński. Już teraz polecamy wam tegoroczne wydarzenia, do których jeszcze wrócimy w Pogoni za kulturą, ale pełny program znajdziecie w każdej chwili na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Stulecie urodzin Andrzeja Wajdy to w tym roku impuls do wielu świetnych projektów. Jednym z nich będzie koncert, który już w tym tygodniu rozegra się w Warszawie. Usłyszymy nową muzykę napisaną do jednego z najsłynniejszych filmów reżysera.
4: Cześć, tu Michał Pepol. Mam wielką przyjemność zaprosić na premierę projektu Dyrygent. 12 września o godzinie 18 w warszawskim kinie Iluzjon zabrzmi muzyka na żywo, wykonywana równolegle z projekcją filmu mistrza Andrzeja Wajdy, Dyrygent właśnie. I będzie to zarówno piąta symfonia Beethovena, której użył reżyser, jak i nowa muzyka, którą napisałem ja. Zagram wraz z zespołem Pepple and the People i będzie bardzo miło mi was tam zobaczyć.
2: To będzie taki filmowo-koncertowy wieczór. Pod przewodnictwem Michała Pepola na scenie wystąpią Karolina Wiśniewska, Mikołaj Marciniak, oni zagrają na skrzypcach, i Michał Moira-Liotis na altówce. Ten premierowy wieczór 12 września w kinie Iluzjon. I jeszcze zabieramy do Teatru Młodych Widzów. W październiku w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. W Teatrze Pinokio zobaczymy spektakle teatrów z różnych krajów, to dla publiczności, ale do tego będzie też konferencja naukowa i debaty poświęcone roli teatru w życiu młodych widzów. Zbliża się też festiwal Mała Boska Komedia w Krakowie, pierwszym spektaklem już 13 września, także to już naprawdę za chwilę będzie pani Twardowska albo nieustraszony Adam Mickiewicz w reżyserii Joanny Zdrady. Ten spektakl przyjedzie oczywiście z warszawskiego Teatru Lalka. Potem kolejne najlepsze przedstawienia dla młodych widzów z Krakowa, Wrocławia i Szczecina, a na finał przyjedzie Pipi z warszawskiej Rampy i wystąpi w Teatrze Łaźnia Nowa.
0: Przy poprzedniej wiadomości zbyt szybko wypuściłem tak zwaną bombkę. Myślisz, że powinniśmy zacząć jeszcze raz od początku?
2: Może spróbujemy za godzinę po prostu.
0: Spróbujemy za godzinę, ale ja się poprawię i pozwolę sobie jeszcze raz bombkę nadać. Oto bombka. O! Poszło.
2: Pięknie wybrzmiała.
0: Magda Bauer, jak zwykle świetnie poinformowana, jeśli chodzi o kulturę. Kolejne w Pogoni za kulturą w Chili Z już za godzinę.
1: W Pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Wibracje, jak słychać, bardzo dobre, humory dopisują, dobrej muzyki również mamy mnóstwo. Już za moment Good Neighbors i Starry Eyed to tak na dobry początek tej godziny. 4 minuty po 12 na zegarze. Bartek Winczewski, zapraszam.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

serwisie kulturalnemu Magdy Bauer. Mowa była o drzewach owocowych. U mnie również drzewa w roli głównej. Potężna topola kanadyjska rosnąca na warszawskiej Ochocie została wybrana w ubiegłym roku warszawskim drzewem roku 2025. Do jakiego ze zgłoszonych przez warszawiaków drzew trafi w tym roku ten zaszczytny tytuł? O tym przekonamy się już w sobotę. Zwycięzca plebiscytu właśnie w najbliższą sobotę ogłoszony zostanie podczas wielkiego pikniku jesiennego w Parku Żerańskim. Zgłoszenia naszych ulubionych warszawskich drzew zbierane były w lipcu. Następnie do 16 sierpnia można było głosować na 12 reprezentantów warszawskich dzielnic. No a teraz w sobotę właśnie poznamy laureata. Laureat nie tylko otrzyma tytuł warszawskiego drzewa roku, dostanie również specjalną pamiątkową tabliczkę oraz zwycięzca zgłoszony zostanie do ogólnopolskiego konkursu drzewo roku. Dodatkowo na terenie, na którym rośnie zwycięskie drzewo, zorganizowany zostanie spacer dendrologiczny, którego głównym bohaterem będzie właśnie laureat plebiscytu. No to w sobotę wszystko będzie już jasne. Poznamy warszawskie drzewo roku 2026. The Knox i Parson James, a za moment także Sam Galitree. Tak gramy dla Was w to czwartkowe popołudnie już, tak, w Chili Z.

Jeśli zdarzy się wam kiedyś spotkać na swojej drodze lidera grupy Tame Impala, Kevina Parkera, raczej nie proście go o autograf. Parker właśnie wypowiedział wojnę łowcom autografów, a to dlatego, że podczas jego spotkań z fanami coraz częściej dochodziło do kuriozalnych sytuacji, kiedy rzekomi fani tak naprawdę okazywali się wyjątkowo przebiegli i bezczelni, prosili o autografy, ale nie dlatego, żeby były one ozdobami kolekcji, ale po to, aby następnie sprzedać je na czarnym rynku obrotu autografami właśnie. Kevin Parker mówi więc: dość autografów i spotkań po koncertach, nie będzie do odwołania, a to zainteresowanie Tame Impalą, te tłumy rzekomych fanów ustawiających się po koncertach czy pod hotelami po zdjęcia i autografy, to między innymi w związku z popularnością tej piosenki Loser, która pojawiła się niedawno na ścieżce dźwiękowej nowego Spidermana, no i niejako dała nowe życie Tame Impali. Przypominam, że Tame Impala już za rok w lipcu w Polsce jako jedna z głównych gwiazd openera.

0: autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Czas na nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jacobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: Po reklamie.

TikTok It's Over. Tak, swoją nową nadchodzącą płytę Happiness Anytime zapowiada Leon Bridges. Płyta zapowiada się wyjątkowo ciekawie, no bo w roli producentów i partnerów Leona Bridgesa w tym twórczym procesie grupa Jungle, co zresztą chyba było słychać w kawałku Talk It Over. Swoją drogą polecam, bardzo barwny, jak to często bywa w przypadku grupy Jungle, bardzo taneczny teledysk. Premiera płyty 25 września. Jutro z kolei swoje premiery mieć będą nowe albumy Bonobo i Ezra Collective. Między innymi dzieje się, skończyło się lato. Jesienią artyści ruszają do wydawania swoich nowych albumów, z czego bardzo się cieszymy, no bo oczywiście będzie co grać w Chili Z. Już teraz gramy Sabrinę Claudio razem z Khalidem. Przed 13 z kolei pojawią się u nas jeszcze m.in. Abby Piper i Little Sims.

Po upojnym koncertowym i festiwalowym lecie jesień również zapowiada się fantastycznie. Jeśli chodzi o koncerty, wielu naszych ulubieńców odwiedzi nas tej jesieni. W listopadzie na przykład z koncertem w Warszawie ponownie pojawi się Arlo Parks. Promować będzie swoją tegoroczną nową płytę Ambiguous Desire. My tymczasem po Arlo Parks sięgamy z płyty poprzedniej z roku 2023 z albumu My Soft Machine już teraz w Chili Z Purple Face. 13 minut pozostało do 13. O pierwszej oczywiście słyszymy się z Magdą Bauer.

0: Reportaż Radia CZ. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Słyszysz?
2: To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: Po reklamie.

0: 13 minęła, gotowa?
1: Oczywiście, jak zawsze.
0: A no właśnie, słyszę. Za kulturą. Magda Bauer.
1: No jestem w pogoni, także wybacz. Raz jeszcze zaglądamy do programu Festiwalu Warszawa w budowie, który już trwa w stolicy pod hasłem Suwerenna i Najedzona, o czym przypominamy, bo to ono prowadzi nas przez tę edycję i w tym roku pod tym hasłem również wędrujemy, słuchamy i dyskutujemy.
2: W tym roku tak naprawdę nie mamy wystawy. Mamy parę prac artystycznych, które znajdują się w przestrzeni publicznej, między innymi w podcieniach muzeum, na Placu Centralnym, ale też w przestrzeni spółdzielczej Farmy Most, która jest tak naprawdę współorganizatorem, najważniejszym partnerem festiwalu. To jest taka eksperymentalna miejska farma działająca na Siekierkach. I my w tym roku trochę wracamy do korzeni Warszawy w budowie. Dla mnie to jest osobista historia, bo ja przyjechałem do Warszawy na studia w 2009 roku.
1: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną
2: Kozak. I od tego czasu
1: uczestniczyłem
2: w praktycznie każdej Warszawie w budowie. Chyba nie pominąłem żadnej edycji jako widz, wolontariusz, już pracownik, a teraz współkurator. I dla mnie te pierwsze edycje zawsze się właśnie kojarzyły z tym, że to jest taki miejski festiwal, podczas którego można zwiedzić ciekawe miejsca, do których na co dzień nie dotrzemy, spotkać ludzi, którzy współtworzą nasze miasto. I do tej formuły trochę wracamy, dlatego mamy ten bogaty program wycieczek, spacerów, odwiedzin w różnych miejscach, a także bogaty program dyskusji, paneli i wykładów w muzeum.
1: Współkurator Jakub Depczyński. Już jutro w audytorium Muzeum Sztuki Nowoczesnej Caroline Steele, architektka, jedna z najważniejszych współczesnych myślicielek zajmujących się tematyką żywności i miast, opowie o swojej koncepcji Sitopii, o tym, jak patrzenie na świat przez pryzmat żywności może pomóc nam w budowaniu lepszych miast i społeczności. W niedzielę Anka Wandel, pisarka i członkini spółdzielni Most, pokaże, jak poprzez zabawę i opowieści budować bliskość z przyrodą od najmłodszych lat. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o jabłoniach z wyjątkowej kolekcji Ogrodu Botanicznego w Powsinie, przyjdźcie na wykład Ryszarda Rawskiego 16 września. To zaledwie kilka wydarzeń z bogatego programu, które oczywiście znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nazywana średniowiecznym komiksem, pełna kolorów, postaci, scen, szczegółów, słynna tkanina z Boyer nazywana jest cudem średniowiecza. Opowiada historię podboju anglosaskiego świata przez normańskiego Duke'a Wilhelma. Przywołuje bitwę pod Hastings, tę, która zmieniła historię Wyspy Brytyjskich i Europy. Liczy sobie 1000 lat i znów oglądać ją można w Londynie. Znów, bo wykonana prawdopodobnie przez angielskie hafciarki, została wywieziona do Francji i tam pozostała na długie lata. Teraz została z Francji wypożyczona. W uroczystej inauguracji pokazu uczestniczyli król Wielkiej Brytanii, Karol III, prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski premier Andy Burnham. Teraz tkanina jest dostępna dla zwykłego widza, ale to dostępne trzeba wziąć w cudzysłów, bo pierwsza pula biletów, która pojawiła się w lipcu, rozeszła się momentalnie. Kolejna szansa wstępu do sali Muzeum Brytyjskiego, gdzie jest eksponowana, pojawi się w październiku. Wystawa potrwa do 11 lipca przyszłego roku. A to jedyne w swoim rodzaju polskie muzeum. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu obchodzi jubileusz 80-lecia. Z tej okazji placówka, która jest dzisiaj oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, w sobotę i w niedzielę organizuje koncerty, warsztaty dla dzieci, wykłady i oprowadzania kuratorskie. W niedzielę na finał z muzealnego okna w przestrzeń Małego Rynku popłynie hejnał, a wcześniej warto przyjść na przykład do jubileuszowej pracowni lutniczej albo na jeden z wielu koncertów zaplanowanych podczas weekendu. Te instytucje będzie można odwiedzać w sobotę i w niedzielę od 11 przez cały dzień.
0: Jedyna w swoim rodzaju Magda Bauer powróci tu już o 14. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 4 minuty po 13:00. Tymczasem Bartek Winczewski. Dzień dobry. Kłaniam się. Zapraszam. Kolejna wspólna godzina przed nami, na jej dobry początek już teraz Lola Young i Dealer.
3: Dobre wibracje, Chili Z.

czwartkowe popołudnie, słuchacie Chili Z na zegarze kwadrans po 13. Wczoraj na instagramowym profilu Harry'ego Stylesa pojawiło się jego nowe zdjęcie. Tu nie ma nic dziwnego, od tego Instagram jest, żeby artyści mogli swoje zdjęcia publikować, no ale pod zdjęciem pojawił się pewien krótki, acz tajemniczy komunikat. 2027 tomorrow, czyli jutro, czyli dzisiaj spodziewajmy się zapewne nowych koncertowych wieści dotyczących Harry'ego Stylesa. W tym roku wybrał on formułę rezydencji w Nowym Jorku. Na przykład gra aktualnie 30 koncertów z rzędu, zagrał również serię koncertów w Londynie, w Amsterdamie i tak dalej. Fani na całym świecie, także w Polsce, czekają na taką regularną koncertową trasę. Być może to właśnie ona zostanie dziś przez Harry'ego ogłoszona. No to trzymajmy kciuki za polską datę, chyba że znów trzeba będzie pojechać gdzieś do Harry'ego. Harry Styles z nowej płyty w Chili Z już teraz. Oto American Girls.

0: Niewielu jest artystów, którzy do tej pory przynajmniej w Polsce jeszcze nie występowali. Jest wśród nich Olivia Rodrigo. Wiem, że bardzo nad Wisłą wyczekiwana. Noworoczna trasa koncertowa Olivii po Europie niestety naszego kraju nie objęła, ale chodzą słuchy, plotki, ploteczki, że być może Oliwię po raz pierwszy zobaczymy latem na którymś z festiwali. No to trzymajmy za to kciuki. Olivia Rodrigo w Polsce w 2027 roku. Czemu nie? W 2026 roku tymczasem minęło 10 lat od premiery debiutanckiej płyty Piotra Zioły, albumu Revolving Door. No to przy tej okazji przypomnijmy sobie Safari.
1: Na schodach w holu, tuż przy drzwiach.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16:00 w TVP1 i TVP VOD.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Po reklamie.

Na kanale Chilli Z na YouTubie właśnie pojawił się nowy odcinek podcastu Między Nami Pokoleniami. Tym razem Dominika Kontarowicz rozmawia z legendą polskiej piosenki, panią Krystyną Prońko. Jeśli ciekawi jesteście, dlaczego pani Krystyna nie zrobiła kariery pianistki i co jest jej lekiem na całe zło, no to koniecznie zajrzyjcie na YouTube'owy kanał Chilli Z, Między Nami Pokoleniami. Tam zresztą więcej rozmów Dominiki z fantastycznymi artystami, postaciami. Natalia Mujanga tymczasem w Chilli Z. Beznamiętnie.

questioning me. Music, fashion, film. Jak się okazuje, Charlie XCX podziela nasze zainteresowania. Muzyka, moda i film właśnie to tematy jej nowej, wydanej latem płyty. Czekamy na koncerty na żywo. A jeśli ktoś czeka na Magdę Bauer i najnowsze kulturalne polecenia od Chili Z, to już za 13 minut. Elderbrook i Salt w Chili Z tymczasem jeszcze przed drugą.

0: zawsze na Chill Out. Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Po reklamie.

0: Skoro minęła 14, to ja pięknie witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Witam i o zdrowie pytam.
2: Dziękuję pięknie.
0: Musiałem to zrobić.
2: No tak, czekałam na ten moment. Mam nadzieję, że u Ciebie również wszystko w porządku.
0: W jak najlepszym, dziękuję.
2: Wspaniale. Zabieram Was w takim razie do teatru. To jest początek sezonu, a zatem poznajemy plany polskich scen i to są często momenty bardzo ekscytujące. Najstarsza zachowana tragiczna trylogia pojawi się w tym sezonie na scenie Warszawskiego Teatru Narodowego w reżyserii mistrza współczesnego teatru. Wczoraj poznaliśmy plany tej sceny na nowy sezon.
3: Orestea, Luc Perceval, jeden z największych twórców europejskiego teatru, mistrz pracy z aktorem, mistrz koncentracji w teatrze na tym, co najważniejsze. To jest artysta, który mi imponuje już od kilkudziesięciu lat.
2: Mówił w rozmowie z dziennikarzami, wśród których była nasza reporterka Katarzyna Kozak, Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego. W tej sztuce miał zagrać Jan Frycz.
3: W obsadzie był Jan Frycz, który zachwycił. Więcej artyści zauroczyli się sobą i do ostatniej chwili Jan Frycz brał udział w próbach. Pan Mariusz Bonaszewski zgodził się wejść do obsady i to jest dla mnie też bardzo, powiedziałbym, nobilitujące, bo to jest aktor, który w tym zespole, no i nie tylko w tym zespole, grał wielkie role, którego ja pamiętam jeszcze ze spektakli Jerzego Jarockiego.
2: Perceval chce w Orestei postawić m.in. pytania o mechanizm, który sprawia, że przemoc nie kończy się wraz z końcem wojny. To historia powrotu do domu, w którym nic nie jest już takie jak kiedyś, w którym trudno odróżnić sprawiedliwość od zemsty, a ofiarę od oprawcy, czytamy w zapowiedzi na stronie teatru. Premiera, pierwsza z pięciu zapowiadanych na nowy sezon, już 10 października. To jest piękna pora, żeby zajrzeć do warszawskich Łazienek Królewskich i zatrzymać się tutaj dłużej, na przykład na trwającej wciąż wystawie Nabiści. A towarzyszą jej wykłady wprowadzające nas w ten rozdział historii sztuki oraz tło epoki. Najbliższy o przyjaźniach i inspiracjach, jakie z relacji z malarzami nabistami czerpali polscy twórcy, wygłosi dr Ewa Bobrowska. Zapraszamy już 16 września. Dokument wkracza do multikina na wielkich ekranach w całej Polsce. Nowy cykl stworzony z festiwalem Millennium Docs Against Gravity zadebiutuje w przyszłym tygodniu. To będą pokazy wybranych z programu festiwalu tytułów, a na start pod hasłem Dobre, bo polskie zobaczymy rodzime produkcje. Pierwszą z nich będzie film Bez końca Michała Marczaka. W kolejne wtorki września na ekranach Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, Artura Wierzbickiego oraz Kandydaci Śmierci Maciej Jacuzk.
0: To jeszcze nie ostatnie spotkanie dziś z Magdą Bauer. Co to, to nie. Kolejne w Pogoni za Kulturą w Chili Z już o 15.
1: W Pogoni za Kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Na zegarze tymczasem 3 minuty po 14. Dobre wibracje w Chili Z. Czwartkowe. Zapraszam Sam Smith ze swojej nowej płyty Hazel Eyes. Tę godzinę już teraz otwiera.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

Jelsa to nazwa małego chorwackiego miasteczka położonego na wyspie Hvar i od niego właśnie swoją nazwę wziął ten zespół. Oliwier Zając, Piotr Gawroński i Maciej. Maciej nieznany z nazwiska, to właśnie ci trzej panowie tworzą zespół Jelsa. Ich piosenka Jak Miód to za nami w Chili Z, 14 minut po 14. Miały być, no i są nowe koncertowe daty trasy Harry'ego Stylesa. No to może ja od razu powiem, że Polska niestety ponownie na tej trasie się

nie znalazła, ale znalazł się choćby Berlin. 2-3 lipca przyszłego roku to tam na lotnisku Tempelhof Harry Styles wystąpi w ramach swojej trasy Together. Together odwiedzi również Paryż, tam także dwie daty również w Madrycie, w Rzymie, Dublinie, no i 3 koncerty w Londynie na stadionie Wembley. Bardzo ciekawie przedstawia się lista artystów, którzy będą koncerty Harry'ego Stylesa zaczynać, rozgrzewać, no ale ładniej zabrzmi chyba hasło goście specjalni. W Londynie na przykład będzie to grupa Tears for Fears, w Dublinie Baby Rose, a w Rzymie LCD Sound System. Miejmy nadzieję, że lista koncertów na trasie Harry'ego Stylesa nie jest jeszcze zamknięta. No i w końcu się doczekamy także polskiego koncertu. 54 Ultra. Tymczasem Tell Me, Drum również za moment.

trzech nagranych wspólnie płytach dobiega końca działalność duetu Piotr Rogucki, Kuba Karaś. Piotr rozwija swój nowy projekt Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. Kuba Karaś zadebiutował niedawno własnymi solowymi piosenkami. Gdzieś tam na horyzoncie pojawia się także obietnica solowej płyty. My jednak o duecie Karaś-Rogucki pamiętamy i już teraz w Chili Z zapraszam Was do Houston.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Po reklamie.

może to koreański film Possible Love już w sobotę odbierze Złote Lwy, czyli główny laur weneckiego festiwalu filmowego. Possible Love to film, którego producentem, współproducentem dokładnie mówiąc jest polski aktor Maciej Musiał. To piękna historia o tym, że Maciej Musiał, można powiedzieć, oszczędności swojego życia zainwestował w zakup praw do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Na podstawie dekalogu powstał już film Historie równoległe, pokazywany w tym roku zresztą w Cannes. No a teraz koreański Possible Love, również dialog z klasycznym cyklem Krzysztofa Kieślowskiego prowadzi. Krytycy są zachwyceni. Film zebrał długie owacje, no a Maciej Musiał nie krył wzruszenia, że tak świetnie przyjęty został film, przez niego wyprodukowany. Wszystko wyjaśni się w sobotę, to wówczas poznamy laureatów tegorocznych weneckich Złotych Lwów.

Wśród jutrzejszych piątkowych muzycznych nowości między innymi nowy album brytyjskiej grupy Ezra Collective. Czekam na niego bardzo. Mam nadzieję, że wkrótce w Chilli Z posłuchamy tych nowych piosenek od Ezry, no w takim większym wymiarze. Na pewno pojawią się we wtorek w programie Osobiście Wyszukane. Zapraszam już teraz o 20:00. A Ezra Collective z poprzedniej płyty Dance No One's Watching już teraz w Chilli Z. Tu gościnnie Olivia Dean. Ja się żegnam. Do jutra, do 10:00. Za chwilę od 15:00 przy mikrofonie Chilli Z Jakub Lachowicz.

0: się na chillout. Chillizet. Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z

0: 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
12: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
11: Pomogą mi z tym wszystkim?
12: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
11: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
12: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
11: Idealnie, rezerwuję.
12: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysł.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: Po reklamie.

0: Tu, czyli Zet, minęła 15, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: To znaczy jeszcze nie minęła, jeszcze 15 sekund, ale dzień dobry, Magda.
2: Proszę bardzo, to chyba się stanie, jakoś wydarzy właśnie teraz w tej chwili, za chwileczkę już będzie.
0: Nie, jeszcze 10, 15. Jeszcze nie możesz czytać.
2: No dobrze,
0: prosimy.
2: Ale w takim razie ja zabieram was do kina, to znaczy was, mówię adresując się do najmłodszych widzów. Ta pierwsza wizyta małego widza w kinie nie zawsze kończy się sukcesem, być może przekonaliście się o tym. Światło, które gaśnie nagle, głośny dźwięk potrafią wywołać nawet chęć ucieczki z sali kina. Nowej. Pomyśleli o tym organizatorzy festiwalu Młode Horyzonty. W tym roku najmłodsi potencjalni kinomani mogą liczyć na przywileje. Pod hasłem pierwszy festiwal bezpieczny dla najmłodszych, Młode Horyzonty mają w programie seanse przyjazne sensorycznie, czyli takie z nieco cichszym dźwiękiem i delikatnym światłem na widowni, bez spotów reklamowych, ze swobodą poruszania się po sali. A na ekranie oczywiście pojawią się sami sympatyczni bohaterowie, ci znani, ale też ci jeszcze nie znani, będą zupełnie nowe historie, na przykład Miffy, Kotek Psotek Szuka Misia, czy Pucio Kocha Zwierzaki. Wszystkie trzy animacje zostaną pokazane w sekcji Mój Pierwszy Festiwal i to jest oczywiście zaledwie fragment programu. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać ten program już teraz, a 13. edycja festiwalu Młode Horyzonty w tym roku zacznie się 25 września i potrwa do 4 października, a online będzie można oglądać festiwalowe tytuły od 8 października. Ceramika Pabla Picassa to jest drugi obok malarstwa istotny rozdział jego twórczości. Kolejne piękne, oryginalne naczynia jego projektu i wykonania zobaczymy wkrótce z bliska w Krakowie. To będzie część kolekcji Warszawskiego Muzeum Narodowego, bo to do jego zbiorów trafiły takie właśnie naczynia stworzone przez Picassa po wizycie artysty w Polsce w 1948 roku. 6,5 misków rytych i malowanych przez Pabla Picassa stanie w towarzystwie polskiej ceramiki autorskiej i fabrycznej. Tutaj chodzi o pikasy bądź pikasiaki. Takie nazywano, ponieważ po prostu kojarzyły się z twórczością Picassa. To obiekty autorstwa takich artystów jak Julia Kotarbińska, Andrzej Trzaska czy Leszek Dudka. Według zapowiedzi kuratorki tej wystawy Bożeny Kostów to będzie nieduża, ale wyjątkowo piękna, pełna kolorów i wspaniałych tematów ekspozycja. W kamienicy Szołajskich w Krakowie będzie można oglądać ją od piątku, czyli już od jutra, aż do 7 lutego. Sztuka siódmaka prowadzi do tego, co mamy pod powiekami, do naszych snów, marzeń i intuicji. Tak pięknie o twórczości artysty, który inspiruje samego Denisa Villeneuve'a, mówi Sebastian Kularski. To jest kurator wystawy, którą za jakiś czas, ale już naprawdę całkiem niedługo zobaczymy w Łodzi. Substancja snów, początek, to ekspozycja, która zapowiada się na największą jak dotąd prezentację twórczości Wojciecha Siódmaka w naszym kraju. Malarstwo, rysunek, rzeźba, multimedialne interpretacje jego twórczości, wszystko to tutaj będzie. Świat charakterystyczny dla artysty, zawieszony między snem a rzeczywistością, człowiekiem a kosmosem, tego właśnie będziemy doświadczać w Łodzi w EC1 od 20 listopada.
0: Dziękujemy, Magdzie Bauer.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pomyślałem sobie, że szczęśliwi czasu nie liczą i to było niepotrzebne z mojej strony, to odliczanie do pełnej. To w ogóle nie ma znaczenia, panie i panowie, jesteśmy w Czyli Zet, tutaj czas płynie po swojemu.
2: Tak, dokładnie i myślę, że tak w sam raz.
0: To znowu muszę o czasie. Wrócisz o 18?
2: Oczywiście, zamierzam.
0: Do 18 jeszcze daleko. Dziękujemy, Magda.
2: Dzięki.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Uwaga, uwaga, nocą spodziewamy się opadów deszczu, głównie na południu kraju i na Pomorzu. Tutaj może popadać i chłodna to będzie noc, bo tylko 5 stopni na ziemi świętokrzyskiej na południowym Mazowszu, do 11 tej nocy tyle na zachodzie kraju. Jutro deszcz na południu, na południowym wschodzie i miejscami na północy. Temperatury niezbyt zadowalające. Mniej niż 20 stopni w całym kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry. 4 minuty po 15:00 to tak a propos tego czasu, o którym rozmawialiśmy z Magdą. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z, gdziekolwiek jesteście. Przybywam z muzyką i po to, żeby nastawić was na chill out. Odessa, Yellow House, Heavier ode mnie na początek.
1: W międzyczasie w Chili Z.

Max Stachasiuk i jego Lepiej, dobrze mi bez ciebie. Kwadrans po 15. Max Stachasiuk niebawem wyda nową muzykę, z pewnych źródeł wiem, ale to jeszcze chwila, musimy chwilkę poczekać. To teraz będzie o tenisie, bo nie ma co się oszukiwać. Tenis od dawna sprzedaje nam coś więcej niż sport. To jest taki styl życia, jednocześnie dostęp do świata, który większość widzów może oglądać wyłącznie zza ekranu. I oczywiście podczas tegorocznego turnieju US Open wiele się wydarzyło. Roger Federer dostąpił niezwykłego zaszczytu, otrzymał oficjalny pierścień International Tennis Hall of Fame. Do tego oczywiście niesamowite były mecze tego właśnie turnieju. I to są informacje, które powinny przyciągnąć uwagę fanów tenisa, że są te emocje, walka, łzy, celebracja czyjegoś wysiłku, a jednak sportowe newsy z US Open 2026 wydają się drugorzędne, bo na telebimach i w telewizji coraz częściej pokazywani są celebryci, którzy oglądają mecz. To dlatego, że marki masowo wysyłają influencerów na trybuny, żeby ci robili relacje na żywo z turnieju. I później wszyscy zachwycają się na przykład stylizacjami Naomi Osaki, albo czekają, czy pojawi się znowu Carlos Alcázar, który faktycznie stał się viralem i trafił nawet do pytań o jego powrót do gry po urazie nadgarstka. I ta atmosfera turnieju nie ma już czysto sportowo charakteru. Mimo wszystko to jest część kultury i masowej konsumpcji, więc oczywiście najciekawsze momenty turnieju działy się wtedy, kiedy niekoniecznie działo się to na płycie boiska. I media są częścią profesjonalnego sportu i zawsze będą, ale jednak influencerzy to nie są tradycyjne media i to właśnie podkreślił w reakcji na wydarzenia z US Open pan prezes, który powiedział, że nie wprowadzi osobnej kategorii akredytacji dla twórców treści na edycję 2027. Organizatorzy zapowiedzieli też, że będą rygorystycznie zabierać sprzęt, który może zakłócać grę, a to oznacza, że będzie mniej TikToków z meczów i wielu odbiorców z pewnością mimo wszystko ma nadzieję, że Sabalenka dalej będzie robiła swoje słynne, zabawne filmiki. Władze Wimbledonu zaznaczają, że nie chcą całkowicie odcinać się od influencerów, ale jednak trzeba sport chronić, bo tenis zawsze był czymś więcej niż samą grą, rakietą i piłką, bo kultura tenisa oczywiście mocno zakorzeniona w historii, ale również rozrywka. Gramy dalej. Aaron Childs, tu Chili Z.

0: Hold on, little girl. Mr. Big, czyli Z, to Be With You, piękne, słodkie lata 90. Chociaż piosenka mocno romantyzowana, to opowiada o nieszczęśliwej miłości raczej, jednostronnej takiej, bo wokalista Eric Martin napisał ten utwór jako taki, no taką odtrutkę, bo zakochał się w dziewczynie, tak bez pamięci się zakochał, ale ta traktowała go tylko jak przyjaciela, czyli jednym słowem sfriendzonowała go. No i napisał o tym piosenkę i wyszło to pięknie. Wielki przebój, Mr. Big, zespół, który gra zupełnie inaczej niż w tej piosence, którą zagrałem przed momentem. 25 minut po 15, czyli Z w czwartkowe popołudnie. Natalia Jane, Olivia Dean, Sam Tompkins. To w najbliższych minutach specjalnie dla Was, oczywiście.
1: Autopromocja.
2: Czyli Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płaci. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

nowy Sam Tompkins w Chili Z, 20 minut przed 16 czwartkową porą. Tymczasem przed nami 78. gala rozdania nagród Emmy. Ta odbędzie się dokładnie 14 września w USA. To będzie w nocy z 14 na 15 września o godzinie 2 czasu polskiego. Zanim jednak te najważniejsze statuetki trafią do twórców i aktorów, to część nagród została już rozdana, bo w miniony weekend miała miejsce gala Creative Arts Emmy Awards, podczas której przyznano ponad 100 statuetek w kategoriach technicznych, artystycznych za dokumenty, programy rozrywkowe i role gościnne. Jednym z największych zwycięzców okazała się Wdowia Zatoka, która otrzymała aż 8 nagród. Medyczny The Pitt zdobył 4 statuetki. Ale przed nami gala główna. Wśród nominowanych są produkcje, o których opowiadaliśmy wam w Chili Z. Na przykład The Pitt prowadzi w tym roku 25 nominacji, Wdowia Zatoka ma ich 19, Jedyna 18, drugi sezon awantury 16, a Chętni na seks 13. The Pitt to jest taki serial, proszę państwa, który wreszcie zdejmuje z lekarzy mit nad ludzi i pokazuje ich w roli zmęczonych, upartych profesjonalistów, którzy funkcjonują w systemie, który niestety coraz częściej zawodzi. W pierwszym sezonie główny bohater mówi jednemu z lekarzy: jesteśmy siatką bezpieczeństwa, ale siatki mają dziury. I lekarze i lekarki muszą zaakceptować granice tego, co są w stanie zaoferować. I teraz pojawia się pytanie, a co w tym serialu jest wyjątkowego? No, uczłowieczanie naszego dobrego doktora, że oni też mogą popełniać błędy, że są uparci, że walczą z traumą, czekają na urlop. No, oczywiście nie oznacza to, że są złymi lekarzami, bo mają misjonarskie powołanie, ale serial wciąga też przez ludzki wymiar medycyny. A myślę, że pogoda robi się taka, że można nadrabiać seriale i The Pitt mocno wam polecamy. Polecam też jutrzejszy program. Ania Serdiukow, Alicja Myśliwiec, dobrze zmontowane to o 13. Teraz polecam Zalię. Tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Chili Z.

Eliza, This Body, czyli Z. Piękne to było. Eliza pochodzi z Nowego Jorku i wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie w klubie zadymionym, gdzieś w piwnicy właśnie w Nowym Jorku i taka muzyka, no to może być coś. Teraz nie będziemy zmieniać tempa tak drastycznie, bo będzie kobieco i to bardzo i bardzo pięknie. Klasyk Amy Winehouse. You know I know good. W Chilizat proponuję teraz, a do 16 mamy jeszcze 10 minut.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt. Aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsowia.org.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: się na Chill Out. Chilli Z. Pogoda.
1: Jutro nie będzie zbyt ciepło. 11 stopni najmniej w Zakopanem i tutaj leje. 14 stopni w Krakowie i Katowicach, tutaj leje. 16 stopni na Podkarpaciu, leje. Im wyżej, tym więcej słońca. Warszawa już na przykład bez opadów. Podobnie północ i zachód. Najcieplej jutro będzie u naszych słuchaczy na Nizinie Szczecińskiej. Tutaj do 20 stopni, 17 w centrum, do 12 na południu kraju.

0: czasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Więc to chyba kurtki jakieś trzeba znaleźć. Może jeszcze wyprać, kto zdąży? No, bo to wiecie, nie ma żartów, później przeziębienia. 16 minęła, w czwartek słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz. Dzień dobry, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
0: W międzyczasie w Chili Z.

jakie to jest dobre, jeju. Eric Clapton w Chili Z, oczywiście. To tak jak gdyby wymagało to specjalnego podprowadzenia. Wczoraj zastanawiałem się, bo tak chodzi za mną ostatnio ten Clapton, ale co by tutaj zrobić, żeby przypomnieć wam taki nie bardzo oczywisty numer Claptona. I był kompromis. Szczególnie w latach 90. było kilka utworów, które pomogły Claptonowi dostać się na listę przebojów. Cały album Phenomenon, czy nagrany wcześniej utwór Change the World. Ta piosenka nie została napisana dla Erika Claptona. On gdzieś usłyszał ją zupełnie przypadkowo i tak się w niej zakochał, wyobraźcie sobie, że postanowił ją zaśpiewać, zresztą do jednego z filmów. A producentem tego nagrania jest pewien bardzo znany ciemnoskóry człowiek, który między innymi produkował nagrania dla Toni Braxton czy niektóre piosenki Madony, a nazywa się on Babyface. Wspaniałe. I to było tutaj mocno słychać. 11 minut po 16. W sądach Europy trwa batalia, której stawką jest pytanie bez odpowiedzi. Czy zapach można posiadać na wyłączność? Unijne prawo dyskutuje, dywaguje, bełkocze. Polskie prawo niestety milczy, a branża perfumeryjna stoi przed pytaniem, kto ma prawo do zapachu. W 2006 roku Sąd Najwyższy w Holandii wydał wyrok, który przeszedł do podręcznika prawa własności intelektualnej, bo sędziowie uznali, że kompozycja zapachowa perfum może być utworem chronionym prawem autorskim. Sąd rozróżnił przy tym sam zapach od ciekłej, wonnej substancji, wskazując, że ochronie podlega sam zapach jako dzieło. Francja. Kolebka światowego perfumiarstwa konsekwentnie odmawia zapachom autorskoprawnej ochrony. Tutaj nie do końca się Państwo zgadzają. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2018 roku rozstrzygał sprawę o ochronę smaku sera i powoływał się właśnie na rozumowanie francuskie i wskazał, że smak, podobnie jak zapach, nie spełnia wymogu dostatecznej precyzji i obiektywności niezbędnego do uznania czegoś za utwór. No i decyzja ta zamknęła drogę do autorsko-prawnej ochrony zapachów w Unii Europejskiej. Tylko jak mówię, jest to problem, bo zapach to najkrótsza droga do układu limbicznego, części mózgu odpowiedzialnej za emocje i pamięć. Badania z Nowego Jorku wykazały, że ludzie pamiętają 35% tego, co wąchali i zapamiętują jedynie 5% tego, co widzieli. I to jest nazwisko nazwane efektem Prousta i tłumaczy, dlaczego jeden zapach potrafi w ułamku sekundy przenieść nas w przeszłość albo do dzieciństwa, do pierwszej miłości, do konkretnego miejsca. No i tutaj robi się problem. A mogło być miło. Można. Kasia Nosowska, Błażej Król teraz. 13 minut po 16. Tak wam gramy w czwartkowe, czyli Z.

0: Jeżeli lubicie Arctic Monkeys, to polubicie też Blossoms, których zagrałem przed momentem. Pięciu chłopaków ze Stockport, którzy grają razem i robią to świetnie, swoją drogą byli już również w Polsce. Ich jeden z pierwszych przebojów zagrałem w... Taka gitara na koniec. Zagrałem w Chili Z. 23 minuty po 16:00. Za moment przeniesiemy się do Wenecji, ponieważ tam aukcja, z której środki zostaną przeznaczone na działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. I to jest aukcja, która odbywa się podczas Biennale Sztuki i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Lepszego czasu nie mogli sobie znaleźć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
10: A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
20: O, już zatrudniam.
21: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
23: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
22: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
24: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
25: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
26: Po reklamie.
27: Radio GZ. Nastaw się na chillout.

You Killed Me on the Moon, Blow w Chili Z, 23 minuty i będzie 17. Obiecałem wycieczkę do Wenecji, proszę bardzo, tam podczas Biennale Sztuki Międzynarodowego Festiwalu Filmowego prezentowanych jest 9 dzieł artystów z różnych pokoleń, z różnych krajów i wywodzących się z różnych tradycji artystycznych i to jest wydarzenie Top Charity Venice Experience. Finałem wydarzenia będzie aukcja, z której środki zostaną przeznaczone na działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. To wydarzenie rozwija się wokół idei, że rynek sztuki jest czymś więcej niż przestrzenią kolekcjonowania. Od 2022 roku inicjatorzy tego projektu, czyli Rafał Brzoska i Omena Mensa, łączą aukcję dzieł sztuki z finansowaniem przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. I tegoroczna edycja w Wenecji jest kolejnym etapem tej działalności i kolejnym zainteresowaniem, albo zarazem kontynuacją zainteresowania sztuką i dziedzictwem Afryki, które pojawiało się już podczas wcześniejszych wydarzeń. Warszawska odsłona zgromadziła 85 milionów złotych na cele charytatywne, a teraz mamy 9 dzieł, 9 różnych perspektyw, w tym dzieło Andy'ego Warhola z 1973 roku. I obecność jego pracy ma znaczenie wykraczające poza wartość rynkową, bo bohaterka portretu przypomina, że historię sztuki współtworzą nie tylko artyści, ale również osoby, które budują kolekcje, finansują całe projekty i tworzą warunki do rozwoju kolejnych pokoleń. Można oglądać te dzieła, o których opowiadam właśnie w Wenecji, w hotelu, a później, jak powiedziałem, wielki finał i siła działania. Wszystko w Wenecji. Wydarzenie Top Charity, które wpisuje się w historię miasta jako miejsce spotkania kolekcjonerów, kultur i artystów. Tym razem wartość sztuki nie kończy się jednak na ekspozycji ani cenie wylicytowanego dzieła, bo aukcja ma przekuć zainteresowanie sztuką w konkretne wsparcie kolejnych działań, łącząc kolekcjonowanie z odpowiedzialnością za to, co znajduje się poza salą wystawową. Natalia Mujanga zaśpiewa teraz swoje Wolę Jedno, ale w wersji Chili Z Live Session cały koncert znajdziecie na YouTubie, a Natalia Mujanga już niebawem z nowym singlem.

Jamira, No Hard Feelings w Chili Z. To za nami. To teraz będzie coś koncertowego, akustycznego bardzo. John Mayer, jego single. Ja tak bardzo żałuję za każdym razem, kiedy o nim opowiadam, że największą popularność te single zdobywają głównie za oceanem, ale wiem, że w Polsce John Mayer też ma ogromną grupę fanów, bo za każdym razem, kiedy pojawia się John Mayer na antenie, to dostaję maila, że tam no, fajnie, że zagrałeś, Kuba, super, kochamy Johna Mayera. To jest taka grupa fanów, która na przykład wyjeżdża na jego europejskie koncerty. No, jeszcze nasz rynek, przynajmniej popularnością i miłością do Johna Mayera, mam wrażenie, nie dojrzał jeszcze do jego koncertu, ale myślę, że to będzie kwestia czasu, bo jest coraz bardziej dostrzegany u nas. Postanowiłem wam zagrać koncertową wersję utworu Free Falling z jego koncertowej płyty i to będzie bardzo przyjemne. Cover, ale jak świetnie wykonany, jakie to jest ciepłe granie. Zwróćcie uwagę na tę piękną gitarę i na ten piękny, charakterystyczny głos Johna.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
13: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Godzinę temu nastraszyłem słuchaczy, że będzie padać deszcz i zadzwonił pan z Łodzi, żeby mnie straszył, bo znajomi pojechali na ryby. No ja nie straszę, ale tak według prognoz nie zaciekawię jutro. W nocy też 8 stopni na Suwalszczyźnie, tam gdzie pojechali znajomi na ryby, no i deszcz. Jeżeli chodzi o noc, deszczowo będzie głównie na południu, na Podhalu. Tutaj też najchłodniej 7 stopni, podobnie na Mazowszu, 10 najwięcej tej nocy w Małopolsce i na Śląsku.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Swoją drogą na ryby. To musi być bardzo wyczerpujące, jeżeli chodzi o cierpliwość. Chociaż ja tam słyszałem, co się dzieje na tych rybach. Minuta po 17. Dzień dobry. Słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Teraz zagram wam Undressed, piosenkę o rozbieraniu się, Sombra. Później zagram Sweet Summer, no bo jak summer, to my jesteśmy rozebrani, a później ubierzemy sukienkę. Tak to wymyśliłem. Sukienka z Kaśką Suchacką, oczywiście.

Kaśka. Kaśka, co ty z nami robisz? Kaśka Sochacka i Sukienka w Chili Z w czwartkowe popołudnie. Jeżeli kogoś dużo kosztowało to, żeby słuchać tego i na przykład jest w takim momencie, kiedy się na przykład ktoś z kimś rozstaje, no to przytulam mocno przez radio i proszę pamiętać, że nigdy nie jesteście sami słuchając Chili Z. 12 minut po 17, teraz będzie o latach 90. i za tą słynną nostalgią ostatnio. Lata 90. traktowano dotąd jak takie kolektywne łudzenie się pokolenia, które w gruncie rzeczy idealizowało sobie czas, gdy internet wymagał naszej mniejszej cierpliwości, a telefony jednak przypominały cegły. Tymczasem badacze, i to kilku ośrodków naukowych, dostarczają nam argumentów, że tamta dekada oczywiście stanowiła szczególny moment w historii kultury popularnej i dobrobytu społecznego i może rzeczywiście jest za czym tęsknić. Po pierwsze, w Polsce była transformacja, no dość brutalna, ale nawet to nie zmienia faktu, że powstające wtedy kluby na przykład tworzyły przestrzeń kultury, jakiej później nie odtworzono. Neurobiolodzy z Berkeley wskazują, że muzyka słuchana pomiędzy 12 a 22 rokiem życia wywiera najsilniejszy wpływ na ukształtowanie się preferencji artyst estetycznych. Więc dla znacznej części dzisiejszych 40-latków oznacza to brzmienie dekady, która przyniosła nam Radiohead, Trip Hop, Massive Attack. Piękne sprawy. John Tierney, badacz z Harvardu, przeanalizował dane dotyczące zdrowia psychicznego młodych dorosłych w ciągu ostatnich 3 dekad i wychodzi na to, że depresja i zaburzenia lękowe notują systematyczny wzrost od początku XXI wieku. Oczywiście tutaj przyczyn można się doszukiwać w wielu czynnikach, ale badacze podkreślają znaczenie ogromnej ekspozycji na media społecznościowe i porównania społeczne, które są dzisiaj elementem codzienności. Krytyka filmowa też pomija fakt, że lata 90. przyniosły nam jedne z najbardziej ambitnych produkcji w historii kina. Od Pulp Fiction po 3 kolory Kieślowskiego był Titanic przecież. Zespół naukowców z Oxfordu tu z kolei przeanalizował dane dotyczące produkcji filmowej i muzycznej, wskazując, że różnorodność gatunkowa i stylistyczna osiągnęła w latach 90. poziom, którego późniejsze dekady nie przebiły. I socjologowie badali zjawisko peak content i ustalili, że mógł to być moment, w którym kultura popularna osiąga maksimum kreatywności przed wejściem w fazę recyklingu i autoplagiatu. Więc lata 90. mogły być tym właśnie punktem kulminacyjnym dla wielu dziedzin, od kina niezależnego po rocka alternatywnego. Więc jeżeli tęsknicie za tymi czasami, to spokojnie, macie prawo. Można sobie gloryfikować. Tylko bez przesady, bo lata 90. też miały ciemne strony. Wojna w byłej Jugosławii, epidemia AIDS, polskie bezrobocie, kryzys azjatycki. No ale o tym to nie mówimy. Było fajnie.

0: Tak wam gra, czyli Z. Jeden z najpopularniejszych nudziarzy, James Blunt. Tak się zaśmiałem. You Are Beautiful to jest jego najpopularniejsza piosenka z jego debiutanckiej płyty. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to jest piosenka o człowieku, który zakochał się w dziewczynie i ją prześladuje. Nie chcę użyć tutaj słowa, że jest psychopatą, bo myślę, że osoby znające definicję psychopatii to nie zgodziłyby się ze mną, albo powiedziałyby, że przesadzam. No ale nęka ją, jest stalkerem. Chodzi za nią, twierdzi, że jest piękna. To oczywiście fragment wyrwany z kontekstu. James Blunt, który powraca, 6 listopada wyda swój nowy album, 10 marca w przyszłym roku wystąpi we Wrocławiu w hali stulecia i na pewno tam pojawi się ta piosenka You Are Beautiful. To za nami w Chili Z. Swoją drogą, panowie, ja wiem, że kobiety wokół nas są piękne, najpiękniejsze, ale naprawdę darujmy sobie niektóre komentarze, bo słyszałem wczoraj, że koleżance z radia ktoś na ulicy brzydko powiedział, że jest piękna i no nie, to nie jest miłe. Jednak uważajmy na słowo. Możemy to pokazać inaczej albo no tak z klasą jednak. To takie przesłanie ode mnie. 26 minut po 17 się zrobiło. Ray, Phyllis Gone, Saint Harrison czy Say She She. To w Chili Z za chwilę.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: dlaczego się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: mięsne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
8: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
14: Po reklamie.

kobieca siła, Say She Shift, czyli That's Trouble, to za nami. Tymczasem teraz będzie mężczyzna, pozwólcie, głównym bohaterem. John Legend zapowiedział, że jego nowa muzyka, nowa płyta Muse ukaże się 23 października. Mamy pierwszy singiel zatytułowany Daylight i zanim wyemituję fragment, to ostrzegę was, że ten nowy materiał odchodzi od jego najbardziej charakterystycznych fortepianowych ballad. Brzmi to mniej więcej tak. Dwunasty album studyjny w karierze Johna Legenda. 23 października, jak mówiłem, za jej produkcję w całości odpowiada Pharrell Williams. Jest to pierwsza tak duża współpraca obu artystów, mimo że znają się i przyjaźnią od ponad 20 lat. Pomysł na projekt pojawił się po współpracy Johna Legenda z duetem Clips przy albumie Let God Sort 'Em Out, którego producentem był właśnie Pharrell Williams. I panowie nagrywali w Paryżu, w studiu Pharrella, znajdującym się niedaleko siedziby Louis Vuitton, bo tam Pharrell Williams pełni funkcję dyrektora kreatywnego. Nowy album ma być dla Johna Legenda próbą wyjścia poza schemat, z którym jest najmocniej kojarzony. No i oczywiście chodzi o te słynne fortepiany. Tutaj mamy elementy tak zwanej czarnej muzyki, czyli od gospelu i duopu po klasyczny soul, afrobeat, hip-hop, a inspiracją dla projektu byli m.in. Nina Simone, Nat King Cole czy Marvin Gaye. Pharrell Williams określił kierunek albumu jako coś w rodzaju czarnego Jamesa Bonda. Muzyka ma być kinowa, elegancka i bogata aranżacyjnie, ale jednocześnie oparta na nowoczesnym rytmie. Poczekamy. Na razie mamy wspomniany singiel Daylight, ale jednak co John Legend z fortepianem, to John Legend z fortepianem, nie? To zagrajmy All of Me w Chilizat.

Daria ze Śląska i pan ze stolicy. W Chili Z. 9 minut dzieli nas do 18. O 18 w pogoni za kulturą Magda Bauer się pojawi. A jeszcze zanim 18, to przypomnę wam wielki przebój człowieka, który nazywa się Charlie Puth. Puth. Albo prr. Nie wiem. W każdym razie Charlie Puth, który trochę zaginął, ale było One Call Away. I przypomnę wam to teraz w Chili Z.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: stół, czyli Z. 18 na zegarach, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Najstarsza zachowana tragiczna trylogia na scenie Warszawskiego Teatru Narodowego w reżyserii mistrza współczesnego teatru. Wczoraj poznaliśmy plany na nowy sezon.
3: Orestea, Luc Perceval, jeden z największych twórców europejskiego teatru, mistrz pracy z aktorem, mistrz koncentracji w teatrze na tym, co najważniejsze. To jest artysta, który mi imponuje już od kilkudziesięciu lat.
2: Mówił w rozmowie z dziennikarzami, wśród których była nasza reporterka Katarzyna Kozak, Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego. W tej sztuce miał zagrać Jan Frycz.
3: W obsadzie był Jan Frycz, który zachwycił. Wielcy artyści zauroczyli się sobą i do ostatniej chwili Jan Frycz brał udział w próbach. Pan Mariusz Bonaszewski zgodził się wejść do obsady i to jest dla mnie też bardzo, powiedziałbym, nobilitujące, bo to jest aktor, który w tym zespole, no i nie tylko w tym zespole, grał wielkie role, którego ja pamiętam jeszcze ze spektakli Jerzego Jarockiego.
2: Perceval chce w Orestei postawić między innymi pytanie o mechanizm, który sprawia, że przemoc nie kończy się wraz z końcem wojny. Premiera już 10 października. Zaglądamy też do programu festiwalu Warszawa w budowie, który już trwa w stolicy, pod hasłem Suwerenna i Najedzona, bo to ono prowadzi nas przez tę edycję. W tym roku również wędrujemy, słuchamy i dyskutujemy.
4: W tym roku tak naprawdę nie mamy wystawy, mamy parę prac artystycznych, które znajdują się w przestrzeni publicznej, między innymi w podcieniach muzeum, na Placu Centralnym, ale też w przestrzeni spółdzielczej Farmy Most, która jest tak naprawdę współorganizatorem, najważniejszym partnerem festiwalu. To jest taka eksperymentalna miejska farma działająca na Siekierkach. I my w tym roku trochę wracamy do korzeni Warszawy w budowie. Mamy tylko kilka prac w przestrzeni publicznej, a poza tym właśnie mamy ten bogaty program wycieczek, spacerów, odwiedzin w różnych miejscach, a także bogaty program dyskusji, paneli i wykładów w muzeum.
2: Mówił w rozmowie z Katarzyną Kozak współkurator Jakub Depczyński. Niedawno mówiliśmy o zbliżającej się premierze filmu Nasza Rewolucja. Przypomnijmy, że opowiedziana na wielkim ekranie historia małżeństwa Gajki i Jacka Kuroniów to historia dwojga ludzi, którzy wierzyli w wolność. Relacji, która trwała na tle dramatycznej historii.
5: Ja chcę żyć bez nadziei, że coś się zmieni w tym kraju.
6: Głupi byłem.
7: Kto z was jest na to gotowy dzisiaj?
8: Gajkę nie damy im wygrać.
2: Uroczysta premiera filmu będzie miała miejsce na Polskim Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W kinach 11 listopada. Ten tytuł został zakwalifikowany do naboru na polskiego kandydata do 99. edycji Oscarów. Listę zgłoszonych filmów opublikował już Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jaką decyzję podejmie, tego dowiemy się 18 września.
0: O Wiktorio, o Magdo Bauer. Magda wraca jutro o 10:00. Dziękujemy.
1: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: A ja wracam teraz. Jeszcze jedna wspólna godzina przed nami. 4 minuty po 18:00. Jakub Lachowicz. Dobry. Dobry wieczór. Już? Czy dzień dobry jeszcze? To można sobie wybrać. Potrzebne dopisać, niepotrzebne skreślić. Razem jesteśmy jeszcze przez godzinę, przez radio.
1: W międzyczasie w Chili Z.

by what I'm told. From the latest hit

Niepożegnalny Leonard Cohen, In My Secret Life. Tak specjalnie obniżam głos, bo wielu facetów marzy, żeby mieć taki głos jak Leonard Cohen, ale mistrz jest tylko jeden. 16 minut po 18. To teraz trochę wam zburzę wizerunek bajek, pozwólcie. Bo w PRL-u oczywiście wieczorynka miała szczególne znaczenie dla każdego dzieciaka. Wyprodukowane przez Semafor czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej animacje krążyły wymiennie z produkcjami z Czechosłowacji i oczywiście Rosji. To były, no, świat bajek zza żelaznej kurtyny, który miał swoje plusy, bo, jak się okazuje, przemycał nieco psychodeli do tej szarej rzeczywistości. To są bajki, które

no, bywały różne. Na przykład Krecik to klasyczna kreskówka dla dzieci, oczywiście sympatyczny krecik o imieniu Krtek. Nie wiedziałem, że on ma tak na imię. Zadebiutował w 1956 roku i znany ten krecik był ze swojej ciekawości, uroku, zawsze uśmiechniętej buźki, bo przecież jak krecik mówił swoje słynne ojoj, to znany był w całej Europie Wschodniej. Wielu fanów bajki uważa, że w jednym z odcinków, odcinek nazywał się Kolorowy sen krecika, krecik przyjmuje substancję psychoaktywną, po której leży na trawie z przypadkowo spotkanym nagim mężczyzną. Więc bywało i tak. Miś Uszatek na przykład. Miś Uszatek był nudny, zasadniczo odpowiedzialny, ale miał psotnych przyjaciół, które urozmaicali kolejne odcinki bajki. Poza tym nie byłoby czego tam oglądać. Bolek i Lolek, proszę bardzo. No tutaj Bolek był ten o bardziej charakterystycznym nosie, bardziej rozważny, a Lolek z okrągłą główką był bardziej spontaniczny. Tutaj niepokoju raczej nie było. Wilki Zając. No to tutaj radzieckie studio, twórcą był Wiaczesław Kotiączkin. Serial cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza w krajach bloku wschodniego. Ciekawe, czy te bajki dalej lecą w telewizji. Czy ktoś się orientuje? Czy ktoś może mi dać znać, czy jeszcze takie wieczorynki są, czy to już kompletnie co innego i tylko te nowe lecą? Bardzo jestem ciekawy. jakub@liz.pl. Paula Roma, Nocą z Tobą, teraz 18:02 na zegarach, urodziny godziny. Ojoj.

0: Audrey Obert, Sex and the City. Kiedyś był taki serial, teraz jest taka piosenka. 24 minuty po 18. W sprawie tych wieczorynek to ja już wszystko wiem. W telewizji dalej lecą te klasyczne wieczorynki w stylu Pszczółka Maja, co tam jeszcze było, Kot Filemon, Dziwne przygody Koziołka Matołka, Porwanie Baltazora Gąbki, Zaczarowany Ołówek. To dobrze, bo mimo, że ja nie jestem dzieckiem PRL-u, to też się wychowywałem na tych bajkach, więc to cieszę. Dziękuję za wszystkie sygnały. Tame Impala, Obsolete, Jessie Ware, Hello Love, Leony między innymi. To w najbliższych minutach w Chili Z wam zagram.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka.

0: Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Odlicza. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.

Be Your Side in My Mind, Leone i Fchelizat, 18 minut przed 19. Mios to brytyjski zespół, który śpiewał o dyktaturze algorytmów i proszę bardzo, mamy też agenta AI należącej do firmy Meta, też o tej nazwie. No, brytyjski zespół Mios został zepchnięty na bok przez pasującego się na algorytmach technologicznego giganta, czyli firmę Meta, konkretnie należącego do niej agenta AI o nazwie Mios. Agent AI to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, szok, rodzaj wirtualnego asystenta, który ma wspierać użytkownika w codziennych obowiązkach, samodzielnie decydując, jakie kolejne kroki należy podjąć. Meta reklamuje Mios hasłem sprawia, że rzeczy zostają załatwione. I wszystko fajnie, jest jednak pewien problem, że to narzędzie nazywa się tak samo jak istniejący do lat 90. i mający miliony fanów zespół. I wszystko wskazuje na to, że jest to problem zespołu bardziej niż technologicznego giganta. Brytyjska grupa zmieniła znaczniki i adresy swoich kont na platformach społecznościowych z Muse na Muse Band. I zmiany objęły zarówno konta należących do Mety w Facebooku i Instagramie, jak i mających innych właścicieli platformie X oraz TikToku, bo znacznik Muse należy teraz do Mety. No i teraz jest problem, bo Muse rzeczywiście musiał zejść na bok. I w czwartek rano brytyjski zespół miał 14 milionów obserwujących na Facebooku i prawie 3 na Instagramie. Narzędzia AI Mety odpowiednio 12 tysięcy i 122 tysiące obserwujących. Sądząc z gorących i mało kulturalnych wpisie na popularnym forum Reddit, większość fanów Muse dowiedziała się o aferze dopiero teraz i nie do końca jest zadowolona. Oby jak najrzadziej takie sytuacje. Nie dajmy się AI.

One of your girls, Troye Sivan w Chilli Z. Wysokiej jakości jest to pop, przyznacie. Troye Sivan powraca, niebawem nowa muzyka. To teraz my wracamy do kraju, a tutaj piękna płyta Extra Pop Kasi Stankiewicz. To ta sama płyta, z której pochodził na przykład Francuzeczka pochodziła, czy Saint-Étienne, ale był też numer Schyłek Lata. To jest piosenka, która w ogóle się nie przebiła w polskich stacjach radiowych. Być może dlatego, że przyćmiła ten utwór Reniusis, bo wtedy mieliśmy kiedyś Cię znajdę w tym samym czasie. Natomiast Schyłek Lata, letni tekst, myślę, że idealny na wrzesień właśnie, kiedy już czujemy, że to odchodzi. Sama płyta piękna, 12 piosenek innych. Bardzo tam był śmiały teledysk do Schyłek Lata swoją drogą. Ale Kasia sprzedała wtedy swoje mieszkanie, żeby mieć pieniądze na wydanie tego albumu i Extra Pop wyróżniało się wtedy w Polsce. Więc Schyłek Lata wam proponuję teraz. Zwróćcie uwagę na ten piękny tekst, a my słyszymy się w Chilli Z jutro od 16 w piątek. TGIF. Thank God is Friday. Wiadomo.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
7: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Mogą mi z tym wszystkim?
7: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
6: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
7: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
6: Idealnie. Rezerwuję.
7: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłu.
15: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: kupuję.
19: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
20: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
19: To w ogóle możliwe?
20: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: any further.
1: Yeah, don't look any further. Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam was jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. Jest 10 września 2026 roku i dokładnie jest 30 sekund, 4 minuty po godzinie 20. Ja się nazywam Maciej Kulewicz i zostanę z wami do godziny 22 i będę wam prezentował piękną i jeszcze piękniejszą muzykę. Interesującą i jeszcze bardziej interesującą, intrygującą, ciekawą. Dzisiaj będzie tak soulowo poniekąd, ale tylko poniekąd. Będę miał wielką przyjemność zaprezentować wam najnowszą płytę zespołu Alabama Shakes, który to zespół od wielu, wielu lat towarzyszy mi. Taki bluesowo-soulowa historia. Brittany Howard, znakomita gitarzystka i wokalistka. No ale to tylko jeden z elementów. Będzie oczywiście najnowsza płyta Gretchen Parlato. Będą duże fragmenty płyty Dedicated to You, Branford Marsalis Quartet. Pojawi się Adam Bałdych, nasz znakomity skrzypek. To pod koniec audycji. Oczywiście nie zabraknie Zaka Azurego, nie zabraknie Mai Klesz, nie zabraknie Marii Jose Jergo. No i przywitałem was utworem, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Oczywiście wszyscy znamy oryginalny utwór, czyli Dennis Edwards, Don't Look Any Further z 1984 roku. Później był zespół M People, Don't Look Any Further, lata 90. No i właśnie teraz Michelle Donchello, ta wybitna basistka, kontrabasistka, kompozytorka i wokalistka, przygotowała ten utwór na swoją najnowszą płytę, która nazywa się Synonym. Ta płyta za jakiś czas będzie już całkowicie dostępna i zawiera po pierwsze covery, a po drugie duety. No i tutaj właśnie ta cudowna piosenka soulowa Denisa Edwardsa, tu w wykonaniu właśnie Michelle Donchello i Lian La Havas. No a teraz będzie tak elegancko popowo, muszę powiedzieć, że dwie nowe płyty nas czekają i to dwóch panów, którzy się doskonale znają i się, myślę, że się lubią, grają na co dzień w zespole Baltazar, ale też przygotowują swoje solowe projekty i to już po raz kolejny. No i właśnie formacja Warhouse, czyli Martin de Voldere, już ogłosiła nową płytę i mamy już dwa utwory z tego albumu Uwolnionej, można ich słuchać. Za chwileczkę premierowo Simple Pleasures. No i Jay Bernard, drugi pan, również fantastycznie grający. Tym razem piosenka, która się nazywa Love is on my mind i później, żeby pogodzić wszystkich, no właśnie, już gramy. Dwa utwory Baltazara.

Jakież to są dobre piosenki, prawda? Moi drodzy słuchacze, moje drogie słuchaczki, to no, dobrych kilka minut, na dobrych kilka minut antenę radia, czyli Z, to panowała belgijska grupa Baltazar, jako belgijska grupa Baltazar, którą zresztą sobie bardzo tutaj cenimy i lubimy i byliśmy na koncertach, jak również dwóch liderów. Jest to o tyle zabawne, że zawsze się wydaje, że lider może być tylko jeden, prawda? Ale w formacji Baltazar liderów jest dwóch, Maarten de Volder i Jinte Depres, i ci panowie również zaśpiewali, ale w swoich solowych projektach, które świadczą o tym, że już niedługo będą ich nowe płyty. Więc Maarten de Volder, czyli formacja Warhouse i Simple Pleasures, bardzo dobry utwór. No i Jay Bernard, czyli Jinte Depres, Love is on my mind, również bardzo dobry utwór. No i Linger One oraz Powerless, to były ich wspólne utwory jako formacja Baltazar. Z tego co widzę, to raczej nie będziemy mieli nowej płyty Baltazara w tym roku, ale pojawią się właśnie dwie nowe płyty Warhouse'u i Jay Bernarda. No, trzeba przyznać, że panowie potrafią śpiewać, potrafią pisać bardzo zgrabne i atrakcyjne utwory i lubią się chyba, aczkolwiek ich osobne projekty są zupełnie inne. Ja w ogóle zresztą w tej piosence Linger On, ja lubię ten taki instrument, nie wiem, elektroniczny, klawiszowy, syntezatorowy, który przypomina takie bardzo fajne pykanie piłeczki ping-pongowej. I to właśnie było w utworze Linger On i ja to bardzo, bardzo lubię. Nie ukrywam, że też ta transakcentacja w utworze Powerless, czyli ten ostatni bardzo taki melancholijny utwór, który zabrzmiał przed momentem, też robi mi to dużo. Mam nadzieję, że wam również to robi i zrobi wam kolejna artystka. Tym razem z Belgii przenosimy się do Andaluzji. No właśnie, no, Królewicz bez muzyki hiszpańskiej czy hiszpańskojęzycznej no nie do końca miałby sens, prawda? No i mamy najnowszą płytę Marii José Hiergo. To jest Andaluzyjka, która fantastycznie łączy muzykę i elementy flamenco, czyli te wszystkie klimaty andaluzyjskie ze współczesną elektroniką, z popem. I brzmi to po prostu bardzo, bardzo dobrze. No i już słuchaliśmy w zeszłym Królewiczu trzech utworów z tej płyty, która nazywa się El Juego, czyli zabawa, ewentualnie gra. No i bardzo proszę, teraz Mala Mia, czyli moja niedobra, moja zła. No a później po bloku reklamowym Veneno, czyli trucizna, i Bien de Amores. Można to chyba przetłumaczyć, że jakaś taka dobra, kochana miłość.

0: autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.

W Radiu Chili Z w audycji Królewicz prosto z Andaluzji Maria José Siergo ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej El Juego. Jest 20:38 i 50 sekund po niej. Słuchacie audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. I ja tutaj od razu chciałbym, wiecie, że uwielbiam, jak słuchają no nie tylko słuchacze i słuchaczki, czyli osoby ludzkie, ale także osoby nieludzkie, jak słuchają Radia Chili Z i mojej audycji, to mi serce rośnie. W związku z tym ja tutaj bardzo chciałem serdecznie pozdrowić Aloszę, chciałem pozdrowić Fiodora i chciałem pozdrowić Lusię. Lusia, Lusia, radio mówi do ciebie. Tak, to wujek Maciek. No, tak, ja czuję się wujkiem każdego stworzenia. Nie ukrywam, że mam taką, no nie wiem, czy fajną cechę, że jak jestem na ulicy, to ja zaczepiam każdego psa. Znaczy, oczywiście najpierw zapytam właścicielkę bądź właściciela, czy mogę. No a później już dyskutuję właśnie głównie z tym psem. No więc Lusia, Alosza i Fiodor, kochani moi, serdeczności. Mam nadzieję, że następne piosenki będą wam się bardzo podobały, bo są fantastyczne. Premiera tej płyty już za 8 dni, moi drodzy. Ja na tę płytę czekam bardzo, ponieważ jestem wielkim, ale to wielkim admiratorem talentu Mai Kleszcz i Wojtka Krzaka, który wspólnie z Mają tworzą muzykę. No i właśnie płyta Nieklikalność, najnowsza płyta Mai Kleszcz, ukaże się właśnie za 8 dni. Mam nadzieję, że odwiedzą Radio Chili Z i moją skromną osobę właśnie z prezentacją. Ja jestem zachwycony tą płytą. Znamy już kilka utworów. Jest jedna piosenka, Mam Nadzieję, tak się ona nazywa, Mam Nadzieję, przy której absolutnie się zawsze wzruszam i płaczę po prostu, no bo jest tak piękne. Jest to jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie słyszałem w życiu. Dzisiaj jej nie zagram, no bo nie mogę tutaj się rozkleić kompletnie na antenie w tej chwili, tym bardziej, że grałem ją stosunkowo niedawno, ale obiecuję, że w przyszłym tygodniu na pewno to się wydarzy. I dzisiaj mogę premierowo, za specjalną zgodą autorów, przedpremierowo zagrać piosenkę Zostań Dziś Ze Mną, po czym pojawi się już znane nam Eon i Zaproście Mnie do Ognia, czyli duet z Wojciechem Waglewskim. Jest to liryka na najwyższym poziomie. Ja jestem absolutnie zachwycony i nie mogę się doczekać całej płyty. Mam nadzieję, że wy również.

Kleszcz i Wojtek Waglewski. Zaproście mnie do ognia, wcześniej E.ON i przedpremierowo Zostań dziś ze mną. To piosenki z najnowszej płyty Mai Kleszcz, skomponowane przez Wojtka Krzaka. Płyta ma tytuł Nieklikalność i pojawi się 18 września i ja mam nadzieję, że 17 albo 21 września Maja z Wojtkiem pojawią się w studio Radia Chilizet i porozmawiamy o tej pięknej płycie i o tych przepięknych, lirycznych, niezwykłych piosenkach o miłości. No a teraz nasz uroczy crooner z TikToka, czyli Zacha Zuri, utwór Hypnosis, który ja osobiście uwielbiam, i dwa kolejne utwory Zacha, tego przeuroczego młodego gitarzysty, kompozytora, wokalisty i producenta o libańskich korzeniach, pojawią się w drugiej godzinie audycji Królewicz. Red dress at the back of the bar, green eyes putting holes in the night. You laugh like you're hiding a secret.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Ulewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
1: Z wielką przyjemnością zapraszam na drugą godzinę audycji Królewicz. Jest już minuta i 10 sekund po godzinie 21. Zakończyliśmy pierwszą godzinę naszego muzycznego spotkania utworem Hypnosis Zaka Azurego. No i zaczniemy drugą godzinę naszego spotkania od piosenki Medusa Zaka Azurego. I jeszcze jeden utwór się zmieści, Cat and Mouse. Uwielbiam tego młodego człowieka, jest naprawdę przeuroczy, elegancki, czarujący, pięknie śpiewa, fantastycznie wygląda, to też jest jakby inna historia. No i cudowne piosenki komponuje właśnie w takich retro swingujących klimatach. Oprócz Zaka Azurego w drugiej godzinie naszego muzycznego spotkania pojawi się najnowsza płyta formacji Alabama Shakes, która jest bardzo, bardzo dobra. Pojawi się najnowsza, gorąca wręcz, cudowna jazzowa płyta Gretchen Parlato. Cóż mamy jeszcze? No i pojawi się oczywiście Branford Marsalis Quartet i Diane Reeves i pojawi się Adam Bałdych. Takie to sytuacje zaplanowałem na drugą godzinę. Mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało pierwszej godziny i druga również, nie ukrywam, jestem o tym przekonany, sprawi wam dużą, dużą muzyczną przyjemność. Wiem, że niektórzy słuchają mnie w domu, wiem, że niektórzy jadą samochodem w daleką podróż, bo właśnie takie informacje od was dostaję, więc tym wszystkim, którzy słuchają i odpoczywają bądź pracują, dedykuję moją uroczą skądinąd audycję Medusa i Cat and Mouse. Ach, ten Zak.

mógłbym go słuchać i słuchać non-stop. Zaka Zuri. Cały czas czekam na jego najnowszą piosenkę Kirkę. Myślę, że przyszły tydzień przyniesie wreszcie tę premierę do radia, czyli Zet, i będę mógł, przepraszam, zaprezentować ją wam wraz z oczywiście kolejnymi piosenkami, no bo sami słyszycie, jakież to są urocze, pięknie skomponowane i fantastycznie zaśpiewane, eleganckie, takie retro utwory. No i teraz zmieniamy klimat, aczkolwiek będzie również tak dosyć powoli. No, ale ostatecznie już jest 8 minut i 45 sekund po godzinie 21. No i z dużą, ale to dużą radością i przyjemnością wspólnie posłuchamy teraz najnowszej płyty formacji Alabama Shakes. No wiadomo, Brittany Howard, ta niezwykła wokalistka, kompozytorka i gitarzystka. No to już jest kolejna płyta, bo wydaje też płyty solowe, ale zespół Alabama Shakes po dobrych paru latach, no dobrych paru latach przerwy wraca z no piękną płytą, naprawdę bardzo dobrą płytą. Ten album nazywa się I Must Be Dreaming i swoją premierę miał 28 sierpnia, czyli dosłownie kilka dni temu, można powiedzieć. Brittany Howard uraczyła nas kolejną dawką fantastycznego soulu, bluesa i R&B. Posłuchajmy Another Life, Easy i How Love's Supposed to Go. Jedyna i niepowtarzalna Brittany Howard i jej zespół Alabama Shakes.

How Love's Supposed to Go, a wcześniej piosenki o tytułach Easy i Another Life. To jest najnowsza płyta I Must Be Dreaming formacji Alabama Shakes i jej liderki, tym razem jednej liderki, oczywiście Brittany Howard. No, dużo takiej psychodelii wkradło się do tego bluesa formacji Alabama Shakes. No i nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No a za chwilę, już za moment, cudowny, kojący, tym razem niezwykle kojący, delikatny, jak takie muśnięcie satyny, głos Gretchen Parlato. Ja uwielbiam tę amerykańską wokalistkę jazzową. Kocham jej, oprócz tej najnowszej, której jeszcze nie poznałem tak dogłębnie, słucham jej i zapoznaję się z nią. Mówimy tutaj o płytach, najnowsza płyta. Gorąca premiera The Wise Ones, tak nazywa się ten album, którego wykonawczynią jest właśnie Gretchen Parlato, The Wise Ones, dokładnie tak to się nazywa. No i na tej płycie fantastyczne kompozycje, za które między innymi są odpowiedzialni tacy artyści jak Robert Glasper, Alan Hampton, czy właśnie Michelle Deoncello, która przecież pojawiła się na początku naszej dzisiejszej audycji w coverze piosenki Denise Edwardsa Don't Look Any Further. Tutaj zaaranżowała i zaśpiewała wspólnie w utworze Never Come Down, który uważam za jeden z najlepszych na tej płycie, ale zresztą cała ta płyta jest po prostu znakomita. Posłuchajmy. Never Come Down, Already Gone i Landslide to najnowsze kompozycje z najnowszego albumu Gretchen Parlato zatytułowanego The Wise Ones.

Landslide, a wcześniej Already Gone i Never Come Down. To są kompozycje z najnowszej płyty Gretchen Parlato, znakomitej amerykańskiej wokalistki jazzowej, która właśnie wydała swój najnowszy album The Wise Ones. No i jak same słyszycie, pełen jest takich eleganckich, uspokajających, delikatnie, pięknie snujących się kompozycji, w których swój udział mają m.in. Alan Hampton, Robert Glasper czy Mark Giuliana oraz oczywiście Michel Deoncello. Bardzo lubię tę płytę, będę do niej wracał. No a teraz? Jedno z tego, czego nie lubię bardzo w tych naszych spotkaniach w poniedziałki i czwartki w Radiu Chili Z, że one tak szybko się kończą, bo w tej chwili spojrzałem na zegarek, jest dokładnie 40 minut po godzinie 21, czyli zostało nam jeszcze 20 minut wspólnego słuchania muzyki, no ale obiecuję, że te 20 minut pełne będzie no naprawdę dźwięków na wybitnym poziomie, co o czym zresztą doskonale wiecie, że tak jest. No i tak, już niedługo najnowsza płyta Branford Marsalis Quartet, który to saksofonista Branford Marsalis wraz ze swoim zespołem i z gościnnym udziałem cudownej, jedynej, niepowtarzalnej Diane Reeves stworzył płytę, która nazywa się Dedicated to You, która jest poświęcona Johnowi Coltrane'owi. No i właśnie teraz tutaj tak patrzę, czy zmieszczę, czy nie zmieszczę. Tak, mam nadzieję, że zmieszczę, w związku z tym teraz nic już nie będę mówił, bo te dźwięki są fenomenalne po prostu. They Say It's Wonderful oraz Dedicated to You, tytułowy utwór z tejże płyty. Bardzo proszę, słuchamy i się rozpływamy.

przepiękny album Dedicated to You, Branford Marsalis Quartet wraz z Diane Reeves, ukaże się 18 września. Jeszcze tydzień nam został do premiery tego znakomitego albumu w całości poświęconego Johnowi Coltrane'owi. Tam jeszcze takie piękne piosenki jak Autumn Serenade czy Lush Life będą cieszyły nasze uszy. Moi drodzy, moje drogie, zakończę też niesamowitym jazzem, ale takim przestrzennym polskim z udziałem jednych najważniejszych skrzypiec naszej sceny jazzowej, nie tylko Adam Bałdych. Jego najnowsza płyta Endless jest po prostu znakomita i właśnie nią ponownie będę kończył nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Moi drodzy, moje drogie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wieczór, za te 2 godziny. Życzę wam bardzo udanego, bezpiecznego, spokojnego, ciepłego weekendu, w którym będziecie słuchali tylko dobrej muzyki, ewentualnie odsłuchiwali audycję Królewicza na naszej stronie player.czyliz.pl. No a mi nie pozostaje nic innego, jak w tej chwili pożegnać się z wami, życząc wam właśnie dobrej nocy, czyli Adam Bałdych i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.

0: Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.